Rodzina się pewnie modli i tęskni. Pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej, bo ten melanż trwa mniej więcej ile Kongres Wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. iPhone dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy.

piszę. Słodkie życie, słyszę bluzgi jej pod prysznicem. Woda płynie jak obietnice, chmury wiszą jak szubienice. Siada naprzeciwko mnie, jest wściekła jak krzyk. Ona przeciwko mnie, jej wzrok tylko czeka na cynk. Gdybym mógł zabić, to bym jak skiepowany blunt stygł. Jesteśmy nadzy, dawno się wykrwawił nasz wstyd. Nasze zmysły czują bitwy.

0: Agricole.
1: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na crediagricole.pl/firmy.
2: Cappuccino. Caffè latte.
3: Co robisz?
2: Trenuję zamawianie kawy McCafé za piątkę.
4: Już od środy każda mała i średnia kawa McCafé za 5 zł. McCafé. Łatwo o dobry dzień.
5: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Wizir, kapsułki do prania. Teraz w nowej cenie regularnej. 23,99 za opakowanie. 19 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
8: I po reklamie.

0: tej strony Krzychu.
1: Sylwia.
2: We are the Swedish House Mafia.
3: Hey, this is Taylor Swift.
4: Cześć, tu Karola Kowalska. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Krosno 97 i 6 FM.
6: No hej, słuchajcie, minęła siódma, czas na flash, sport i pogodę. Jest z nami Ania Łopuszańska.
4: Dzień dobry. O poranku powyborczy Kraków. Wiemy już, że będzie dogrywka. W drugiej turze o prezydencki fotel powalczą Łukasz Gibała, który zdobył 36,38% głosów, tuż za nim Monika Piątkowska z wynikiem 29,91%. Teraz Gibała liczy na kulturalną i merytoryczną kampanię.
7: I o to apeluję do pani senator Piątkowskiej. Z mojej strony będzie tak do tej pory, czyli właśnie kulturalnie, merytorycznie i przyjacielsko.
4: Piątkowska z wyniku jest zadowolona.
8: Jestem przekonana, że wreszcie Kraków jest gotowy na kobietę prezydent.
4: A druga tura 11 października. Tymczasem kierowcy muszą się szykować na podwyżki. Nowy tydzień to niestety nowy cennik na stacjach paliw. Litr benzyny bezołowiowej kosztuje ponad 8 zł, litr diesla ponad 9.
9: Naprawdę nie wiem, co mam powiedzieć. Jeszcze tak drogiego paliwa nie pamiętam i wolałbym, żeby było tańsze. No.
10: Widzieliśmy dziewiątki, na szczęście auto jest na gaz, troszeczkę jest taniej.
11: Tankowałem gaz, to było 3,09. Także nie było tak źle jeszcze. Po prostu udało się.
4: Usłyszał na jednej ze stacji paliw w Warszawie Michał Dobrołowicz. A do kraju wrócili nasi złoci medaliści. Biało-czerwoni siatkarze w sobotę w Mediolanie obronili tytuł najlepszych w Europie. Pokonali Francję 3-1 na lotnisku Chopina w Warszawie. Przywitał ich tłum fanów. Siatkarze mają wolne, a na boisko wracają piłkarze i o tym więcej we fleszu sportowym. Nasi piłkarze szykują się do starcia ze Szwecją o 20:45 mecz w ramach drugiej kolejki dywizji B Ligi Narodów. Biało-czerwoni wczoraj

0: ostro trenowali ostatnie spotkanie ze Szwedami na Strawberry Arena. Przegrali 2-3 w finale barażu o awans o Mistrzostw Świata.
1: To dla nas był ogromny cios, ale nie przyjeżdżamy tu na zasadzie jakiegoś rewanżu za tamto spotkanie.
0: Mówi selekcjoner naszej piłkarskiej kadry Jan Urban. Nasz tenisista Hubert Hurkacz zameldował się w półfinale turnieju ATP 250. W ćwierćfinale pokonał 7-6, 6-4 Lloyda Harrisa z RPA. O finał już dziś powalczy z Kanadyjczykiem Denisem Szapowalowem. Start spotkania o 13:00. Pogoda, słuchajcie, gra dziś do naszej bramki. Błękit na całego. Polecamy spacery po mieście. Nikt nie powinien być poszkodowany, bo cała pogodowa mapa jest po prostu skąpana w słońcu. 19 stopni to Trójmiasto, 20 w Warszawie, w Krakowie, w Rzeszowie, 21 stopni to Katowice i Poznań i najwięcej do 23 kresek w Zielonej Górze.
2: To jest bardzo dobra informacja pogodowa.
3: Tak, to jest taka pogoda, do której brakuje tylko ewentualnie urlopu.
2: Jak komuś jeszcze zostało, to raz, dwa, trzy, cztery, pięć dni idealnie można sobie teraz wykorzystać.
3: No, do pracy też będzie dobra pogoda. W ogóle będzie dobry dzień dzisiaj, co nie?
0: Pewnie jest poniedziałek.
2: Karola Kowalska.
3: Mateusz Marek.
2: Z wami do 9:00 to jest Wstawaj, nie udawaj w RMF Maxa, to już Summer 3 po 7:00.

0: W RMF Max już 10 po 7.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Karola i Mateuko.
3: Ha, ha, ha, ekipa, a teraz powiemy się w sprawdzian wiedzy z podstawówki. Będzie wesoło i zobaczymy, co pamiętacie jeszcze ze szkoły.
0: Szukamy ludzi, słuchajcie, którzy jadą z dzieciakami w samochodzie teraz do szkoły. To jest ważne, żeby były z wami.
3: A co dzisiaj? Jaka kategoria?
0: Jaka kategoria dzisiaj? Dzisiaj będzie... Matematyka, zróbmy matematykę od razu.
3: Super, to ja będę odpowiadał na te pytania.
0: Świetnie.
3: Ale po kolei. Można wygrać stówkę kieszonkowego i zgłaszacie się do nas SMS-em pod numer 3001 bez żadnych dodatkowych kosztów, a trzeba przesłać nam matematyczną nazwę waszej porannej drużyny.
0: Będzie ciekawie, więc teraz wymyślacie swoją matematyczną nazwę swojej drużyny w samochodzie, a my wybierzemy naszym zdaniem najlepszą, najbardziej matematyczną.
3: Śmieszną, poranną, oczywiście. Przypomnijcie sobie, czego oczywiście się z matmy w weekend, co było na lekcjach w szkole, a my czekamy na wasze zgłoszone.
0: Raz jeszcze SMS pod numer 3001. Przyślij nam matematyczną nazwę swojej drużyny.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.

0: Buja? No pewnie, że buja. Tak właśnie gramy w RMF Max. To był Robin Schulz oczywiście.
1: A teraz historia, którą możecie sobie przekazywać w pracy. W zeszłym tygodniu dwóch ziomków z Polski, czyli influencer Kuba Patelski i producent Pawbic, zdobyli jako pierwsi szczyt w Karakorum. Bardzo wysoko, mega wyczyn, bo to jest drugi po Himalajach najwyższy łańcuch górski na ziemi. No i zdecydowali się, słuchajcie, żeby nazwać go RL9 na cześć Roberta Lewandowskiego.
0: Ale autentycznie przyszło im to do głowy. Wiecie czemu? Bo to był ten lewy szczyt, ten po lewej, dlatego został Lewandowski. No ale też wiadomo, na cześć naszego znakomitego piłkarza.
1: No, no wiadomo. No fajny szczyt, jakby na przykład to był Milik, to trochę ciężko byłoby tam trafić.
0: No tak. Ten Lewandowski to już nie tylko z lodówki wyskakuje, ale też jak idziesz po bezdrożach dalekiego pasma gór Karakorum, to nawet tam cię dopadnie.

0: przy takich numerach najlepiej w poniedziałek jedzie się do pracy. Tame Impala i Loser gra dla was w RMF Max. Dwie minuty po wpół do ósmej.
1: No i mamy dla was oczywiście ciekawostki. Słuchajcie, okazuje się, że jak tak podliczyli wszystko, to bezdzietni dorośli kupują więcej zabawek niż rodziny z dziećmi. W Ameryce przede wszystkim. Aha, czy tak jest wszędzie, to nie jestem pewien, ale na pewno na razie ci bezdzietni wygrywają w kupowaniu zabawek.
0: To do nas
1: głupot.
0: No. Też to przyjdzie. Generalnie to fajnie jest mieć różne zabawki, ale jak jesteś dorosły, to i tak nie masz się czasu nimi bawić zupełnie.
1: Ta. No i też każdy ma swoje różne zabawy, nie? Na przykład, nie wiem, wchodziliście kiedyś na stronę z ZUS-u. Hity na tam jest zabawa dopiero. A u nas Pitbull i Fireball, oczywiście. 7:33. Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We go boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle and dance, like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out, like the roof on fire. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell them, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell her, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: Marlon Hofstadt i jego I Like w RMF Max, 20 minut do godziny 8.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Karola i Mateuko.
3: I czas na to, aby przejść przez zabawę do tablicy, proszę. Dzisiejsza kategoria to matematyka, a są z nami Maciek i Lena, czyli drużyna Pitagorasów. Siemanko!
4: Siema!
3: O, jak super was słyszeć. Będę grillowany ja, ponieważ z matematyki byłem, jak to się mówi, orłem. Jestem ciekaw waszych pytań. Bawimy się wszyscy, każdy sobie w skrytości serca myśli jakaś odpowiedź, ale tylko ja będę naprawdę cierpiał. Proszę.
0: Czy wszyscy
3: bardzo
0: są gotowi?
3: Tak jest. Wchodzimy.
2: Do tablicy, proszę.
3: Rozumiem, że pytanie zadaje mi Lena. Bardzo proszę, słuchamy.
5: Jedna, druga czy dwie czwarte?
3: Jeszcze raz, głośniej.
5: To jest drugie, jedna wie... To jest większe. Aha. Jedna, druga czy dwie czwarte?
3: Okej, to jest podchwytliwe i jest. Wydaje mi się, że to jest tyle samo.
5: Dobrze.
3: Yeah! Uff, ale się...
0: Prześlizgnął się.
3: Jest, już mam dopuszczający, a teraz...
0: Poczekajcie, bo mówiliście nam poza anteną, że jedno będzie łatwiejsze, drugie będzie trudniejsze. To było łatwiej?
4: To było łatwiejsze.
3: Okej, dobra, no dobra. To lecimy dalej z drugim.
5: Ojciec ma 40 lat, a syn 10. Za ile lat ojciec będzie 2 razy starszy od syna?
3: O rany, to będzie za niedługo. Za 10 lat?
5: Nie! Za
0: 20!
3: O nie!
0: Lena, wygrywasz! Wielkie brawa, zgarniasz stówkę!
3: Ja za to muszę.
0: RMF Max, a Mateuko idzie do konta uczyć się matematyki.
3: Idę sobie to rozpisać w równaniu. Byliście świetni, dziękujemy wam bardzo. Stówka kieszonkowego leci do was i co? Dobrego dnia i fajnej szkoły, co nie?
4: Wzajemnie, dzięki.
3: Dzięki, trzymajcie się, cześć.
0: Dobrego dnia, fajnie, że słuchacie RMF Max.
1: Reklama wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Co robisz w weekend?
3: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
2: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
3: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
2: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
3: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy, a do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
2: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
4: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
10: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
9: A gdzie tak jest?
10: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
11: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
12: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
13: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
12: W poniedziałek polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka z Lady 14,99 za kilogram. Kaufland.
14: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
15: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
16: I po reklamie.

0: Jest dokładnie tak, jak ona śpiewa. Poza wami absolutnie nic. To była Liwka, wysłacie RMF Max, jest 7.52.
1: Czy można uwierzyć w to, że zaczyna się właśnie rok akademicki?
0: Ja
1: jest
0: wierzę.
1: Ciężko.
0: No, tak.
1: No więc w związku z tym poznaliśmy najpopularniejsze kierunki studiów w tym roku. No i tak, psychologia rządzi, kierunek lekarski, zarządzanie, prawo, informatyka jest nadal bardzo popularna. Także tutaj są, mam wrażenie, że tacy stali liderzy.
0: Na pewno ciężko się na nie było dostać. Wszystkim gratulacje. No ale tak, no gdzie są jakieś przyszłościowe kierunki? Gdzie jest jakaś instagromografia? właśnie takie coś. TikTokologia jakaś stosowana, no.
1: Albo na przykład taka AI-owość stosowana.
0: Tak, albo to hulajnogoznawstwo na przykład.
1: Co to jest
0: przyszłość? No, takie o hulajnogach, że tam się można wyłożyć, wykładać. Instagramu...
1: Nie, no, widać, no po prostu to nie jest kierunek dla ciebie. Nie przyjmujemy. Do widzenia. Za 7 minut będzie godzina 8.

0: Prima Donna, tańczymy razem z wami. Jeśli jesteście jeszcze w kuchni, to jest najlepsze miejsce, żeby poćwiczyć taneczne kroki.
1: No i kochani, a skąd wziąć informacje najnowsze? Akurat będą u nas Flash Sport, pogoda za moment, RMF Max.
0: A to wszystko punktualnie. O 8:00 zostańcie z nami.
2: Reklama. W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
3: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
7: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
6: A gdzie tak jest?
7: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
6: O, to już zatrudniam.
7: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
8: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
9: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
10: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
11: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
12: I po reklamie.

0: Tu RMF Max, jest punktualnie godzina 8:00, w studiu jest Ania Łopuszańska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry ponownie.
0: Flesz, sport i pogoda.
1: I to jest trudny poranek dla kierowców z zachodniopomorskiego, konkretnie tych korzystających z A6. Kto może, niech omija trasę. Na odcinku Szczecin-Goleniów w pobliżu węzła Szczecin-Dąbie zderzyły się dwie osobówki. Zablokowany jest pas w kierunku Świnoujścia. Kierowcy w całym kraju za to znów będą się mierzyli z droższym tankowaniem. Ropa na globalnych rynkach mocno w górę. Baryłka Brent kosztuje blisko $100. Na pylonach w Polsce zobaczymy już powyżej 8 zł za litr benzyny 95 i powyżej 9 zł za litr oleju napędowego. Studenci wracają na ponad 300 polskich uczelni. Początek roku akademickiego już w czwartek. No jeżeli ktoś na ostatnią chwilę zostawił sobie poszukiwanie lokum, to może być ciężko i przede wszystkim drogo. Natomiast nowe dane zaskakują, bo Warszawa wcale nie jest najdroższym miastem pod względem cen pokoi w akademikach.
2: W Warszawie te miejsca w porównaniu do innych uczelni w Polsce są dosyć tanie, dlatego że Warszawa jest dopiero na 8 miejscu w naszym zestawieniu pod względem kosztów, więc jest sporo uczelni, gdzie te koszty są zdecydowanie wyższe. Też jest sporo uczelni, w których te stawki w tym roku są nawet o 15% wyższe niż przed rokiem.
1: To ekspert z serwisu Rankomat.pl Jarosław Sadowski. Najdrożej jest we Wrocławiu. Pokój jednoosobowy kosztuje 1500 zł miesięcznie. Na drugim miejscu mamy Poznanie. Za jedynkę zapłacimy 1390 zł. Podium zamyka Kraków, gdzie cena za własny pokój wynosi 1270 zł. W Warszawie ceny na Uniwersytecie Warszawskim wynoszą od około 520 do 1100 zł. Zanim o sporcie, jeszcze informacja dla tych, którzy planują Sylwestra w górach. Znów jest boom na Zakopane, choć eksperci dementują plotki o tym, że w pensjonatach ma już brakować miejsc.
3: Odnotowujemy znaczący wzrost zapytań w terminach dotyczących Sylwestra. Oczywiście, jak to zwykle o tej porze, są obiekty, i to nawet 50-pokojowe, które mówią, nie ma już nic. No ale są obiekty, które mają 100, 150 i 300 pokoi, które mówią, no na razie 30, 40, 50%. I choć faktycznie po ilości zapytań wydawałoby się, że popyt jest większy niż minionymi latami.
1: Tyle Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Do Sylwestra niewiele ponad 3 miesiące. Nasi utalentowani siatkarze już w kraju. Biało-czerwoni pokonali Francję 3-1 w sobotnim finale Mistrzostw Europy w Mediolanie.
4: Zespół i zawodnicy, z którym ja pracuję, jest naprawdę fantastyczny. Oni wiedzą, dlaczego jesteśmy tutaj, gdzie jesteśmy, dlaczego i jak muszą się zachować, i jak muszą się skoncentrować, przygotować, żeby grali swoje najlepsze.
1: Mówił dumny trener Nikola Grbicia. Wieczorem nasi piłkarze w Lidze Narodów powalczą ze Szwedami. Początek o 20:45. Zmieniamy dyscyplinę jeszcze po trofeum. Sięgnęli wczoraj nasi koszykarze Legii Warszawa. W finale Superpucharu Polski w arenie Sosnowiec pokonali Zastal Zielona Góra 110-96. Lato negocjuje przedłużenie umowy. Cała Polska dziś może cieszyć się z pięknej pogody. Słońca nie zabraknie, na termometrach w wielu miejscach ponad 20 stopni. To Warszawa, Kraków, Rzeszów na przykład, do 21 kresek w Poznaniu, nawet 23 kreski w Zielonej Górze. Czego chcieć więcej?
0: Bądźmy jak siatkarze dzisiaj, bądźmy jak koszykarze.
5: Okej.
0: Okay. Czyli zwyciężyjmy, zwyciężmy w ten poniedziałek. Czy chcę powiedzieć, bądźmy jak piłkarze?
5: No.
0: Nie wiem jeszcze.
5: Podajemy wam w każdym razie piłkę, a wy już zróbcie z nią to, co umiecie najlepiej.
0: 4:08, to jest RMF Max.

0: Ale trąbeczka o poranku. 9 minut po godzinie 8, wstawaj, nie udawaj. Szangaj za nami, a przed nami, słuchajcie, informacja taka, że to po prostu...
1: Ciekawocha do powtarzania w pracy. Czeska policja zatrzymała Polaków tam w okolicach Pragi, którzy w takim nagrzanym, zwykłym, normalnym samochodzie, nieprzystosowanym, podkreślam, do przewożenia...
0: Do przewożenia
1: jedzenia, przewozili ponad 300 kg kebaba. Ale w takich kul.
0: Tego, co się tam dopiero z tego, z którego nam tnął.
1: I po prostu tak wyglądał transport pysznego kebabika.
0: A spoko, w tych kebabach to i tak nie ma przecież mięsa żadnego. Nie? RMF
1: Max. Pewnie. To się wysmaży. W ogóle to było takie wstępne smażenie w samochodzie. Taka wstępna obróbka.
0: No to dobrze, że na śiadanie nikt nie je kebaba. Przynajmniej nie obrzydzimy.
1: Nie wiesz. Może, smacznego.

0: No i kto by pomyślał, że zwierzątka mamy też w RMF Max Animal i Katsi 18, prawie już 19 minut na zegarach, to jest Wstawaj, nie udawaj.
1: No a teraz ekipa, mamy dla was fajną zabawę, zagwozdkę, pytanko. Kochani, jak się nazywa wasz czat pracowniczy? No, bo już może jesteście w robocie, może jedziecie, ale każdy ma taką grupę na jakimś komunikatorze z ziomeczkami z pracy i one mają różne nazwy.
0: Zdradzimy wam, my też mamy.
1: Nasza obecnie to beżowe dzieci poranka.
0: Dlaczego?
1: Bo wszyscy razem jesteśmy rano, ubieramy się na beżowo, tak przynajmniej się to zaczęło. Wy też możecie być, znaczy jesteście w tej ekipie razem z nami, no ale pytanie, jak się nazywają wasze czaty? Głosóweczkę nam nagrywacie na Messengerze albo Instagramie i co robimy? Galerię śmiesznych nazw, tak? Robimy wszyscy razem innym dzień, także pochwalcie się koniecznie.
0: Jak nazywa się wasza pracowa grupa na Messengerze? RMF Max.
2: RMF Max. Reklama. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
3: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
2: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
3: Ascorvita Max?
2: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowie.
4: Co robisz w weekend?
5: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
4: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
5: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
4: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
5: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy. A do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo. Więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
4: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
6: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
7: Halo, Kasia?
8: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
7: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
8: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
6: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.
12: W te 5 lat, pewnie najpierw licencjat, potem magister, ale wcześniej zostałbym ekspertem od sprzętów, żeby studiowanie wchodziło na wyższy poziom.
13: Wybierz przedmiot, który pomoże ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.
14: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
15: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Winogrona Ciemny Luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz 40% taniej. 5,99 za kilogram. A awokado zielone z kuponem Lidl Plus. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
18: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
19: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
20: I po reklamie.
21: Tu Ola i Jarek.
20: Hejka, tu Maciek.
21: Cześć, tu Oskar Sims.
22: Hello, this is September.
23: Cześć, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.

0: możecie nie wierzyć, ale tańczyliśmy tutaj układ do Lush Life. Zara Larsson z nami punktualnie o 8:30, to jest Wstawaj, nie udawaj w RMF Max. No i co, bawimy się dalej?
1: No tak, kochani, co tam wariacie, słychać na czacie, jak się nazywają wasze czaty grupowe? W pracy wysyłaliście nam głosówki, zrobiliście nam dzień, posłuchajcie wszyscy.
2: Banda łysego.
1: Ciekawe, ilu na jednego? To jest najważniejsze pytanie.
0: To może być czat w każdej pracy.
2: Banda łysego.
0: Wiemy.
3: Nie do końca moja, ale wiem, że funkcjonuje u nas w firmie grupa, która się nazywa Szybka Pyra.
1: Szybka pyra, to jest fajnie. Chyba obiadowa grupa, tak mi się wydaje.
4: W pracy nazywa się Zdyszani na czasie, a to dlatego, że zawsze jesteśmy spóźnieni.
1: No tak, no i na czacie, na czasie i czacie, na Zdyszani.
5: No hej, nasza grupa nosi nazwę Ku Pamięci, dlatego, że zawiera byłych i obecnych znajomych w pracy.
1: Tak, uściski, kochani, też dla tych wszystkich byłych, oczywiście. Dziękuję
0: wam bardzo. Dla wszystkich eksów. Dzięki, że się do nas odezwaliście. Alan Walker i Ava Max u nas już za moment, potem Enrique Iglesias, no i tak leci ten poniedziałkowy poranek z RMF Max.

0: Ej, możemy? Możemy to już powiedzieć?
1: No to wygląda,
0: teraz?
1: Że to jest ten
0: teraz?
1: Moment, tak? Słuchajcie, musimy w pewnym sensie przerwać program i powiedzieć wam to jako pierwsi, bo to jest absolutna rewolucja. Złota kumulacja w RMF Max.
0: Otwieramy dla was sejfy, słuchajcie, po raz pierwszy w RMF Max do wygrania, nawet ja mam ciarki, jak to mówię,
1: milion złotych. Tak, największe pieniądze w historii naszego radia teraz do wygrania w RMF Max.
0: Dzisiaj pierwszy finał w RMF Max z milionem w grze, więc wejdź do zabawy teraz.
1: Tak, zgłoszenia SMS-em z hasłem Max na nowy numer 7467 za 4,92 z VAT-em lub można wejść też przez stronę rmfmax.pl.
0: To się dzieje, słuchajcie. Wejdź do gry o nawet milion złotych.
1: O grubą bańkę.
0: Czyli hasło Max na 7467. RMF Max.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja!
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
3: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm. Dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
12: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
13: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
14: I zrobiła nam super pokój.
15: Mamo, dzięki!
16: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
17: To pewne, niskie ceny są codziennie.

0: 20% taniej. Do tego wszystkie chłodzone dania obiadowe. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie produkty Eden 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie
1: niskie ceny. Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
2: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
3: I po reklamie.

0: Monika.
1: I jeszcze ja, Macia.
2: Hey, it's Teddy Swims.
3: Hey, yo, this is Eminem.
4: Witajcie, tu Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: Krosno 97 i 6.

0: końca. 10 do 9 i Oskar Cyms gra w RMF Max.
1: Karola i Mateuko.
2: No i nie wierzymy, nie możemy was zostawić bez tej wiedzy. Musicie to na ten dzień przyjąć i powtarzać dalej. Rekord Polski, jeśli chodzi o dynię, to 918 kg. Uhu!
0: Widzieliśmy to na własne oczy, tak? Wygląda spektakularnie.
2: Tak, tak, to jest rekord Polski wszechczasów. Wyhodowali ją pan Krzysztof i Tomasz Olejniczakowie z miejscowości Rygielsko. To też istotne szczegóły.
0: Tak jest, pięknie. No, patrzymy na tą dynię i myślimy, że ktoś tutaj będzie miał zupę dyniową przez najbliższe pół roku w domu.
2: No.
3: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
2: I to nie będzie dekoracja na Halloween. To będzie z innej bajki. Ta dynia ma być przerobiona na karoce.

0: Tu RMF Max, gramy dla was bangery, przy których nawet w poniedziałek bardzo chce się pracować. To Offenbach i Four to the Floor. A na zegarach 6 minut do 9.
1: Najważniejsze informacje już za chwilę też u nas. Nigdzie nie trzeba odchodzić. Sport, Flash i wszystko oczywiście u nas za momencik.
0: Tak jest, wszystko u nas macie, więc można się wygodnie w pracy rozsiąść, a my wam wszystko dostarczymy punktualnie o 9. RMF
2: Max. Reklama. Marian, jakaś taka, wiesz, senna się zrobiłam.
3: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z nowego ekspresu.
2: No, tego z Media Expert.
3: No tak.
4: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy.

0: świat śpiewa.
1: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
2: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
3: Skoda.
4: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
5: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
6: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
5: W poniedziałek polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka z Lady 14,99 za kilogram. Kaufland.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
9: I po reklamie.

0: i 6 FM.
1: Na zegarach 9, a my w RMF Max sprawdzamy, co słychać w Krośnie i Nowym Sączu. Marek Makuła, zapraszam na poranny flash. Prokuratura i Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości zdecydują niebawem, kiedy będzie można sprawdzić, czy nasze dane medyczne są objęte wyciekiem informacji po ostatnim cyberataku. Chodzi o atak na firmę, która tworzy oprogramowanie Medyk. Za ten cyberatak odpowiadają te same osoby, które w sierpniu wykradły dane 19 milionów Polaków z firmy MyDoctor. Dodatkowe wytyczne, jak wzmocnić bezpieczeństwo, przedstawi też Ministerstwo Cyfryzacji.
2: Chodzi m.in. o kontrolę dostępu, ochronę kopii zapasowych i monitorowanie nietypowych wyszukiwań. Właśnie sektor medyczny ostatnio jest coraz częściej obiektem cyberataku. Dodatkowo Urząd Ochrony Danych Osobowych ma rozpocząć kontrolę w firmie, która odpowiada właśnie za oprogramowanie Medyk.
1: Tyle Michał Dobrołowicz.
0: Słuchacie RMF Max.
1: Groźne zdarzenie trzech samochodów na drodze krajowej numer 28 w Klinkówce koło Rymanowa. Do zdarzenia doszło tuż przed 8 rano na ulicy Zdrojowej. Dwie osoby potrzebują pomocy medycznej, a na miejscu pracują wszystkie służby ratunkowe. Trasa między Krosnem a Sanokiem była całkowicie zablokowana, ale wygląda na to, że ruch odbywa się już normalnie. Niemniej uważajcie na tym odcinku. Tymczasem Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej zasiliło 50 nowych funkcjonariuszy. Podczas uroczystości w Przemyślu złożyli oni ślubowanie na sztandar oddziału. Dla wielu z nich była to chwila szczególna i początek wymarzonej służby w formacji odpowiedzialnej za ochronę granic państwa.
3: Wśród nowych funkcjonariuszy jest 10 kobiet i 40 mężczyzn. Większość pochodzi z Podkarpacia. Nowo przyjęci strażnicy graniczni rozpoczną teraz specjalistyczne szkolenie w ośrodku w Lubaniu. Po zdaniu egzaminów wrócą na Podkarpacie już w stopniu kaprala i zostaną skierowani do służby w różnych placówkach Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.
1: O czym informował nasz reporter Łukasz Zakrzewski. Przenosimy się do Nowego Sącza, gdzie przy szpitalu specjalistycznym w przyszłości ma powstać zakład opiekuńczo-leczniczy, który ma rozwiązać jeden z problemów sądeckiego szpitala. Chodzi o pacjentów, którzy nie wymagają już hospitalizacji w oddziałach szpitalnych, ale ze względu na swój stan zdrowia nadal potrzebują opieki medycznej.
4: Szpital

0: Planowane jest budowanie zakładu opiekuńczo-leczniczego, który został zaprojektowany na 5 kondygnacji. Będą to 3 piętra, parter i piwnica. Piwnica będzie przeznaczona na miejsce doraźnego schronienia na około 206 miejsc. Powierzchnia to około 2990 m². Będą tamże szatnie oraz pomieszczenia techniczne. Parter przeznaczony będzie na ogród zimowy dla pacjentów.
1: Powiedziała dziś naszemu reporterowi rzeczniczka prasowa Szpitala Specjalistycznego w Nowym Sączu Agnieszka Zalek-Rachta. Z innych informacji, w życie weszły nowe zasady dla początkujących kierowców. Osoby, które zdały prawo jazdy kategorii B po 4 września, obowiązuje 2-letni okres próbny, zasada bezwzględnej zerowej tolerancji dla alkoholu za kółkiem oraz dodatkowe ograniczenia dla niepełnoletnich kierujących. Zmiany nie działają wstecz. Na koniec tego krótkiego flesza jeszcze odrobina sportu. 3 medale Mistrzostw Europy Seniorów przywiozła z Włoch sądecka kajakarka górska Klaudia Zwolińska. Wychowanka startu Nowy Sącz osiągnęła pełną paletę krążków. Wywalczyła złoto w slalomie, srebro w time trialu oraz brąz w kajak krosie.
2: Weź sprawdź. Zaraz pogoda w RMF Max.
3: Zaraz pogoda w RMF Max.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Przed nami wyjątkowo słoneczny poniedziałek bez opadów na całym Podkarpaciu i Sądecczyźnie. W Krośnie i okolicach termometry wskażą dziś nawet 22 stopnie, natomiast w rejonie Nowego Sącza słupki rtęci dobiją do 20 stopni. Poranne mgły w dolinach szybko ustąpią miejsca słonecznemu niebu, a noc zapowiada się na pogodną, choć chłodną. Na Pogórzu temperatura spadnie do 3, a lokalnie w dolinach do zaledwie 1 stopnia powyżej zera. Jutro kontynuacja słonecznej aury z temperaturami powyżej 20 stopni w Krośnie i Nowym Sączu.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
5: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa. RMF Max.
6: No, dzisiaj mija rok podobno od tego, kiedy wprowadzono w Polsce system kaucyjny.
7: O, a to oznacza, że mniej więcej od roku wszyscy mamy nową pracę i nowe źródło utrzymania dodatkowe.
6: Tak, tak, oczywiście, zbieranku butelek, always.
7: Fajnie, że z nami byliście, Karola Kowalska.
6: Mateusz Marek.
7: To było Wstawaj, nie udawaj, wracamy do was już jutro. Tuż po 5:30.
6: Mhm.
7: Dobrego dnia. Aleks Woran już teraz, za chwilę też Dab Dogs.
6: Będzie fajnie.

Tylko kochaj mnie, to jest Zalia w RMF Max, a my witamy się w poniedziałek, ale taki poniedziałek, który otwiera nam tydzień, no że może to nie będzie powrót lata, aż tak to nie, ale szykuje się taka najpiękniejsza z możliwych złota polska jesień, cieplutko i słonecznie przez najbliższych parę dni, także w takich okolicznościach nawet poniedziałek jakiś fajniejszy, a teraz będzie spokojnie, bo con calma z nami Daddy Yankee Snow, Dawid Miązek, dzień dobry, zapraszam was na Byle do obiadu, najlepszy program do słuchania w pracy. We'll be right back.

0: Reklama.
1: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Jeśli usłyszysz ten dźwięk, AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
7: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
8: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
9: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
10: I po reklamie.
11: Hejka, tu Maciek.
12: Ja też dołączam, jestem Aneta.
13: Hey, this is Imagine Dragons.
14: What's up, it's Sean Paul.
15: Siema, tu Dawid Piązek. Razem jesteśmy RMF Max.
16: RMF Max.
17: Krosno, 97,6 FM.

Foo Colors. Panowie wybierają się do Polski, a na razie gościmy ich na antenie RMF Max Krosno. Uwaga, przypominam, w Krośnie znów ruszyła maszyna do nagradzania dobrych serc. Konkurs zasłużony dla wolontariatu wystartował, a ty możesz zgłosić swojego sąsiada, ciocię albo lokalnego superbohatera w jednej z trzech kategorii. Wystarczy do 23 października podrzucić wniosek do Urzędu Miasta Krosna. Ważne, wniosek wrzucamy do koperty z magicznym hasłem zasłużony dla wolontariatu 2026 roku. Szczegóły i regulamin znajdziecie w zarządzeniu prezydenta miasta Krosna. Trochę papierkowej roboty, ale warto. Jeśli chcesz komuś zrobić dzień, tydzień albo cały rok, nie zwlekaj i nominuj.

0: dzięki takim nutom od razu zdecydowanie bardziej nam się chce. Eli Oaks, Lavinia i Reasons. To jest RMF Max, a chce nam się na przykład zgarnąć dużą kasę w złotej kumulacji, która od dzisiaj jest już na antenie RMF Max i od dzisiaj można sięgnąć po, uwaga, 1 000 000 złotych. Nie, to nie ma pomyłki, ani o jedno, ani o dwa zera. Tak naprawdę 1 000 000 złotych jest w RMF Max do zgarnięcia. I teraz od tego miliona to dzielicie, to może nawet jeden SMS. SMS wysłany pod 7467. W treści wpisujesz hasło Max, nic więcej, tylko Max. Koszt to 4,92 z VAT-em, więc mniej niż kawa na mieście, a w zamian możesz zgarnąć 1 000 000 złotych. Albo jeszcze prościej na www.rmfmax.pl wbić i tam dołączyć do zabawy, która może się skończyć zgarnięciem 1 000 000 złotych. Co by było, gdybym ja zgarnął 1 000 000 złotych? No, powiem tak, nikomu bym nie powiedział, ale te fotki na Instagramie z najfajniejszego hotelu na Malediwach pewnie byłyby znakiem dla moich znajomych. No to ty też sobie takie all inclusive z górnej półki zrób i nawet nie poczujesz, bo jeszcze ci kupa kasy zostanie. 7467, hasło Max wysyłaj, albo zapraszam na rmfmax.pl.
1: Reklama. Mamy to. Złota kumulacja teraz także w RMF Max. Do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Milion. Graj o milion. Wyślij SMS z hasłem MAX na nowy numer 7467. Koszt 4,92 z VAT. Lub wejdź przez rmfmax.pl. Ten milion może być twój. Ślij MAX na 7467.
2: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wsisy.
5: Taniej kupować.
3: A no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
9: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
10: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
11: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: I po reklamie.
13: Karolina.
14: Marek.
13: Zuśka.
15: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
16: Hey, it's Dua Lipa.
17: Hey, this is Kygo.
18: Z wami Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
19: RMF Max.
20: Krosno 97 i 6 FM.
21: Sprawdź.
20: Zaraz pogoda w RMF Max.
21: Zaraz pogoda w RMF Max.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
23: Przed nami wyjątkowo słoneczny poniedziałek bez opadów na całym Podkarpaciu i Sądecczyźnie. W Krośnie i okolicach termometry wskażą dziś nawet 22 stopnie, natomiast w rejonie Nowego Sącza słupki rtęci dobiją do 20 stopni. Poranne mgły w dolinach szybko ustąpią miejsca słonecznemu niebu, a noc zapowiada się na pogodną, choć chłodną. Na Pogórzu temperatura spadnie do 3, a lokalnie w dolinach do zaledwie 1 stopnia powyżej zera. Jutro kontynuacja słonecznej aury z temperaturami powyżej 20 stopni w Krośnie i Nowym Sączu.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
24: Lubisz
12: się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
14: RMF Max.
12: RMF Max Krosno.

0: męskie granie i nareszcie to jest dobre, energetyczne granie. Takiej mocy potrzebujemy w poniedziałek. W RMF Max Krosno o mocy, która nadchodzi, uwaga, Bieszczady, Fundacja SOS. Życie zaprasza wszystkie panie na bezpłatne badania profilaktyczne. Spokojnie, nie trzeba biec w góry. Cetomamobus sam przyjedzie do was na pokładzie. Mammografia i testy na HPV. A gdzie możecie go spotkać? Oto rozkład jazdy. Lesko, 29 i 30 września. Parking przy Urzędzie Miasta i Gminy. Olszanica, 1 i 2 października obok OSP. Potem Ustrzyki Dolne, Czarna Górna i Lutowiska. Na zdrowie. Wpisujcie w kalendarz. Jeszcze wam przypomnę.
1: To jest nowość RMF Max.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
2: To Tatax.
1: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
2: To

0: który pomoże Ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
4: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
5: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego smartfona, kup smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max za 2399 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: I po reklamie.
7: Emila.
8: Cześć, z tej strony Igor.
9: Hello, this is Ina.
10: Hey, yo, what's up, this is Justin Bieber.
11: Cześć, tu Karin Cińska. Razem jesteśmy RMF Max.
12: RMF Max.
0: Krosno, 97 i 6 FM.
13: Słuchajcie, RMF Max, a przy mikrofonie Marek Makuła. Zapraszam na Krośnińsko-Sądecki Flash w pigułce o 10. Centralne Biuro Śledcze Policji rozbiło zorganizowaną grupę przestępczą kradnącą w Niemczech samochody na dużą skalę. Na polecenie Prokuratury Krajowej przy współpracy z niemieckimi organami ścigania na Dolnym Śląsku zatrzymano 10 osób.
14: Z ustaleń śledczych wynika, że członkowie grupy kradli w Niemczech samochody, które potem przewozili do Polski, rozbierali na części i sprzedawali. Podczas przeszukań u zatrzymanych znaleziono profesjonalny sprzęt elektroniczny do pokonywania zabezpieczeń w samochodach, ale także amunicję i niemieckie dokumenty policyjne. Poza tym zabezpieczono mnóstwo samochodowych części. W sumie wypełniły 3 ciężarówki. W ocenie śledczych złodzieje ukradli i rozebrali co najmniej 50 samochodów.
13: Informuje nasz reporter Krzysztof Zasada.
0: Słuchacie RMF Max.
13: Nowy Sącz znów pokazał moc w ogólnopolskiej rywalizacji o puchar rowerowej stolicy Polski, w której mieszkańcy zbierali kilometry przez cały czerwiec. Na którym miejscu w Polsce uplasowało się miasto i ile łącznie kilometrów przejechali rowerzyści?
15: Generalnie zaliliśmy drugie miejsce w kategorii miast do 100 tysięcy mieszkańców, natomiast w klasyfikacji generalnej na 59 miast zajęliśmy 9 miejsce. Około 210 osób nakręciło minimum te 1000 kilometrów. Przejechaliśmy prawie 400 tysięcy kilometrów i na ten wynik zapracowało 664 rowerzystów, w tym 211 kobiet i 453 mężczyzn.
13: Mówi Tomasz Baliczek z Wydziału Kultury i Sportu w Nowym Sączu. A teraz dobre wiadomości dla mieszkańców Zagorzyna w gminie Łącko. O szczegółach Julian Dulemba.
16: W ramach inwestycji na osiedlu Beniowa w Zagorzynie powstanie około 3 km 300 metrów sieci kanalizacji. Całość inwestycji będzie kosztować ponad 1 460 000 zł. Umowa na wykonanie prac została już podpisana, a nowa sieć poprawi dostęp mieszkańców do infrastruktury sanitarnej.
13: Tyle nasz reporter. To jednak nie jedyna taka inwestycja w gminie Łącko. Łącznie powstanie tam 6 km nowej kanalizacji, między innymi w Łącku czy Maszkowicach. Tymczasem Regionalne Centrum Kultury Pogranicza w Krośnie rusza z nowym naborem na zajęcia w sezonie 2026-2027 dla dzieci i młodzieży i dorosłych. W ofercie znajdziemy m.in. taniec współczesny, balet czy warsztaty wokalne, teatralne i plastyczne.
17: Zapraszamy i dzieci, i młodzież, i dorosłych, i seniorów. Rozpoczęliśmy już sezon artystyczny i powoli wracamy do sal plastycznych, do sal graficznych, sal tanecznych, na scenę. No i oczywiście niezmiennie, jak co roku, zapraszamy do dołączenia do naszej kulturalnej rodziny.
13: Zachęcała Agnieszka Kaszczyszyn z RCKP. Na koniec tego szybkiego flesza przypomnienie od podkarpackiego ZUS-u, że wypadek w pracy lub choroba zawodowa nie muszą oznaczać braku płynności finansowej. Poszkodowanym pracownikom przysługuje pełny pakiet wsparcia od 100% zasiłku chorobowego wypłacanego już od pierwszego dnia przez świadczenia rehabilitacyjne aż po rentę czy jednorazowe odszkodowanie. Tych ostatnich w minionym roku ZUS wypłacił 13 milionów złotych na samym Podkarpaciu.
18: Będzie ładnie?
0: Za chwilę pogoda w RMF Max.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
13: Poniedziałek przynosi nam wspaniałą wyżową aurę z bardzo wysokim ciśnieniem. Przez cały dzień dominować będzie słoneczne niebo z ewentualnym niewielkim zachmurzeniem. W Krośnie i okolicach

0: ulicach możemy liczyć na przyjemne 22 stopnie, natomiast w Nowym Sączu i okolicach termometry wskażą od 20 do 22. W Bieszczadach i na szczytach Beskidu Niskiego wiatr może powiać też nieco mocniej. Noc na Podkarpaciu i Sądecczyźnie będzie pogodna, choć nad ranem mogą pojawić się mgły, a temperatury spadną do 4, miejscami nawet do zaledwie 1 stopnia powyżej zera.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
2: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
3: Po 10:00 witamy się ponownie w RMF Max. Jeśli wierzyć kalendarzowi, to dzisiaj jest dzień tajniaka. W każdej pracy, słuchajcie, taki tajniak się trafi, że wiecie, w kuchni on nic nie mówi, raczej obserwuje, raczej słucha, a potem dziwnym trafem szef wie, o czym rozmawialiśmy. No, ale jest tak czy nie jest? Powiedzcie sami. Post Malone na start 11:00 to jest byle do obiadu najlepszy program do słuchania w pracy. Nie do podsłuchiwania, do słuchania. Dawid Miązek, zapraszam.

Marlon Hofstadt i Substar I Like w RMF Max. Świeżynka, chociaż zrobiona w takim mocno oldschoolowym stylu trance'u lat 2000. Świetnie to brzmi, a teraz będzie prawdziwy oldschool, bo cofniemy się trochę w czasie. Są takie piosenki, słuchajcie, że jak ja powiem jeden wers, to już wy macie w głowie automatycznie kolejny, nie wiem, a wszystko to już wiecie, że dalej jest, bo ciebie kocham. A jak powiem, chcę do jedynego miejsca na ziemi, no to już wiecie, że Mezo i Kasia Wilk, Sacrum.

0: Reklama. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
1: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
0: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
1: Ascorvita Max?
0: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
2: Zdrowit.
3: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
4: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
3: Od poniedziałku do środy papryka czerwona kilogram tylko 5,99, a winogrona jasne jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Nowy sezon zaczyna się na Allegro.

0: Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: W te 5 lat pewnie najpierw licencjat, potem magister, ale wcześniej zostałbym ekspertem od sprzętów, żeby studiowanie wchodziło na wyższy poziom.
2: Wybierz przedmiot, który pomoże Ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.
3: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
4: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem, bankiem BNP Paribas.
5: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes 4. edycja organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
9: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
8: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
10: I po reklamie.
11: Z tej strony Asia.
12: Tu Ola i Jarek.
13: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
14: Cześć, tu Oskar Cyms.
15: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
16: RMF Max. Krosno 97,6 FM.

Ring My Bell. Chyba niektórych mocno Mata zaskoczył tym remiksem, ale daje radę. I to jest kolejna pozytywna paczka energii, którą do Was wysyłamy w RMF Max Krosno. Weekend ledwo minął, a ja Was już zapraszam na kolejne wydarzenia. Fani wędrowania meldują się w Gorlicach. Niski Festiwal Górski powraca 3-4 października. Gorlickie Centrum Kultury. Kogo spotkacie i kogo posłuchacie? Legendę himalaizmu Krzysztofa Wielickiego. W zimową podróż zabiorą Was Sławomir Sanocki i Weronika Łukaszewska. Świat biegaczy górskich przybliży Kuba Wolski, a o niezwykłych wyprawach rowerowych opowiedzą Krystian Wagner i Julia Trzyszczyk. Nie zabraknie też podróży z pociechami. O tym opowiedzą Powsinogi. O niezwykłym obliczu Beskidu opowie natomiast Marek Owczarz. Pojawi się też muzyka, koncert Zuzanny Malisz.

0: Nowości to świetnie płynąca nowość. Karol G, Jude Line i Rusowski, Baby Wow w RMF Max. No i ja mam też takie wow, słuchajcie. Wow. Naprawdę u nas w RMF Max jest do wygrania 1 000 000 złotych i to nie kiedyś tam w grudniu po południu na Wigilię, Święto, Dzień Kolejarza. Nie, dzisiaj jest do wygrania 1 000 000 złotych. Jak ktoś zgarnie te pieniądze, to dopiero będzie wow. Złota kumulacja od dziś w RMF Max. Jeżeli chcesz mieć wow, chcesz mieć przypływ kasy na konto i to taki gruby przypływ, bo może być nawet 1 000 000 złotych, no to nie czekaj, tylko wchodź do gry. Jak? Jak najszybciej. A konkretnie to wysyłając hasło MAX, tyle wystarczy wpisać w treści SMS-a, wysyłając pod numer 7467 za 4,92 z VAT-em, albo na www.rmfmax.pl można wbić i warto, no bo tam zawsze bonusy czekają. Ale już nieważne jak, ważne, żeby dać sobie szansę, żeby tego popołudnia zgarnąć 1 000 000 złotych. rmfmax.pl albo 7327 i ślijcie hasło MAX.
1: MAX. Reklama.
2: Największe pieniądze w historii radia. Teraz do wygrania w RMF Max.
3: Nawet 1 000 000 złotych!
2: 1 000 000. Złota kumulacja teraz także w RMF Max.
4: Graj o 1 000 000.
2: Wyślij SMS z hasłem MAX na nowy numer 7467, koszt 4,92 z VAT lub wejdź przez rmfmax.pl.
4: Ten 1 000 000 może być twój.
2: Ślij MAX na 7467.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
11: Janie, skarpeta na pieniądze
12: się rozpadła.
11: Noż do 100!
12: Nie do 100, tylko do 1 000 złotych wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
13: Zarejestruj się na zwrotnica.pl.
14: Blik. Halo, Kasia?
15: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
14: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
15: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
16: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
17: I po reklamie.
18: Będzie ładnie?
19: Za chwilę pogoda w RMF Max.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
21: Poniedziałek przynosi nam wspaniałą wyżową aurę z bardzo wysokim ciśnieniem. Przez cały dzień dominować będzie słoneczne niebo z ewentualnym niewielkim zachmurzeniem. W Krośnie i okolicach możemy liczyć na przyjemne 22 stopnie, natomiast w Nowym Sączu i okolicach termometry wskażą od 20 do 22. W Bieszczadach i na szczytach Beskidu Niskiego wiatr może powiać też nieco mocniej. Noc na Podkarpaczu i Sądecczyźnie będzie pogodna, choć nad ranem mogą pojawić się mgły, a temperatury spadną do 4, miejscami nawet do zaledwie 1 stopnia powyżej zera.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
22: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
23: RMF Max.
24: RMF Max Krosno.

Morandi i Angels na chwilę przed 11 w RMF Max Krosno. To jeden z tych kawałków, do których wraca się z przyjemnością. Jeśli myślisz, że Rzeszów to tylko rynek i autobus na lotnisko, to czas na zmianę planów. Wpadnij do Muzeum Techniki i Militariów, gdzie czeka na ciebie cała armia dawnych maszyn, urządzeń i wojskowych gadżetów. Wśród eksponatów znajdziesz nie tylko sprzęty, które pamiętają jeszcze czasy, gdy internet był tylko snem informatyków, ale też prawdziwy hit, schron Marysieńka. Tam możesz poczuć się jak bohater filmu akcji i sprawdzić, jak to było, gdy bezpieczeństwo miało grube betonowe ściany. Podrzucam wam nieśmiało kolejna propozycja na spędzenie czasu nie tylko przed kompem.

0: Krosno 97 i 6 FM.
1: Pierwsza połowa dnia już za nami. W RMF Max czas sprawdzić, co słychać w Krośnie i Nowym Sączu. Marek Makuła, zapraszam na Flash o 12. Mecz piłkarskiej kadry Polski z Bośnią i Hercegowiną rozczarował kibiców, trenera i samych piłkarzy także. Dzisiaj kolejne starcie biało-czerwonych w Lidze Narodów. Przeciwnikiem mocna Szwecja. Będą zmiany w składzie.
2: Zmiany są przesądzone. Na lewej stronie obrony nie wystąpi Jakub Kiwior. Jan Urban rezygnuje z przesunięcia obrońcy na lewy bok. Wróci on do środka, gdzie będzie grał w parze z Janem Bednarkiem, tak jak w FC Porto. Z powodu tych zmian miejsce w składzie straci najprawdopodobniej Kacper Potulski. Biało-czerwoni czekają na zwycięstwo ze Szwecją na jej stadionie od 96 lat.
1: Mówił Wojciech Marczek. Mecz o 20:45.
0: Słuchacie RMF Max.
1: W gminie Korczyna ruszył punkt dla rodziny z bezpłatną pomocą psychologiczną, logopedyczną i terapeutyczną dla dzieci oraz rodziców. Samorząd odnowił budynek za 1,5 miliona złotych i zdobył prawie 2 miliony na opłacenie kadry przez najbliższe 2 lata. Z różnego rodzaju zajęć i wsparcia specjalistów skorzysta w pierwszej kolejności 45 mieszkańców. Tymczasem trafiający w Regionalnym Centrum Kultury Pogranicza w Krośnie nabór na zajęcia w sezonie 2026-27 cieszy się sporym zainteresowaniem miłośników kultury i sztuki. Z oferty tej placówki korzysta już całe mnóstwo uczestników.
3: Można dołączyć do blisko 1000 osób tygodniowo, które uczestniczą w zajęciach i tworzą kulturę i sztukę w Krośnie. Mamy zajęcia dla najmłodszych, bo zaczynamy od pierwszego roku życia, więc takie maluszki mogą do nas jak najbardziej dołączać ze swoimi opiekunami.
1: Mówiła Agnieszka Kaszczyszyn z RCKP. W Nowym Sączu natomiast powraca pomysł budowy aquaparku, a władze miasta pracują już nad jego wstępną koncepcją. Prezydent Ludomir Handzel przyznaje, że tak duża i kosztowna inwestycja wymaga sporych nakładów, dlatego miasto szuka prywatnego partnera do realizacji projektu. Choć mieszkańcy mają do dyspozycji odnowioną krytą pływalnię przy Nadbrzeżnej i letni basen nad Bubinką, to nowy kompleks rekreacyjny ma wzbogacić całoroczną ofertę sportową na Sądecczyźnie. W RMF Max podsumowujemy dziś też rywalizację Nowego Sącza o Puchar Rowerowej Stolicy Polski. Tegoroczne drugie miejsce wśród miast do 100 tysięcy mieszkańców udowadnia, że miłośników dwóch kółek wciąż przybywa.
4: Nakręcenie tych 1000 kilometrów to jest spore wyzwanie, ale jak widać po tej liczbie z roku na rok zwiększającej się, bo tych osób, które przekroczą tą barierę 1000 kilometrów, rzeczywiście z roku na rok jest coraz więcej. To jest tak mniej więcej o 10, 20, 30 osób co roku mocniej kręcących i mocniej angażujących się. Także to pokazuje, że ta bariera jest do przekroczenia. Każda osoba, która dzięki tej akcji wskoczy na rower, nakręci mniejszą bądź większą ilość kilometrów, jest cenne choćby nawet dla podtrzymania dobrej kondycji.
1: Powiedział dziś naszemu reporterowi Tomasz Baliczak z Wydziału Kultury i Sportu w Nowym Sączu. W klasyfikacji generalnej Nowy Sącz zajął również wysokie 9. miejsce w kraju. Zwycięzcy poszczególnych kategorii zgarnęli nagrody pieniężne, vouchery i dyplomy. I to by było na tyle w RMF Max. To był Krośnińsko-Sądecki, Flash w pigułce.
0: Czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Za oknami niby jesień, a pogoda nas rozpieszcza zarówno na Sądecczyźnie,

0: jak i Podkarpaciu. W Krośni i Nowym Sączu w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy na termometrach do 22 stopni. Wyraźnie chłodniej w górach. Bieszczady i Beskid Niski zaoferują dziś od 15 do 17 stopni z porywistym wiatrem, a w Beskidach Sądeckich będzie to od 12 do 15 stopni. Noc czeka nas pogodna, ale mglista, a ponadto miejscami w dolinach temperatury przy gruncie mogą spaść do zaledwie 1 stopnia na plusie. Jutro powtórka ze słonecznej i ciepłej aury.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Już za chwilę wracamy z hitami na maksa.
3: Tak, to dzisiaj. To dzisiaj jest ten dzień, w którym ktoś z słuchaczy RMF Max może zostać milionerem.
4: Powiedzmy to jeszcze raz. To dzisiaj ktoś ze słuchaczy RMF Max może wygrać milion złotych.
3: A najlepsze jest to, że to możesz być ty. Trzymamy kciuki. Asia Meus, Irek Jakubek.
4: Dzień dobry. Dajcie.

0: można się dalej zachwycać. Sombr perfekcyjny w każdym dźwięku i zagra w lipcu w Polsce w przyszłym roku na openerze.
1: Jak słyszycie kogoś, to bardzo cieszy.
0: Bardzo.
1: Ale najważniejsze jest to, że mamy coś lepszego niż Sombr na dużym festiwalu. Mamy duży festiwal z Sombrem i uwaga, 1 000 000 złotych. 1 000 000 złotych dla słuchaczy RMF Max.
0: Dokładnie tak. Otwieramy dla was nasze sejfy i po raz pierwszy w historii Maxa można u nas wygrać 1 000 000.
1: Zapamiętajcie szczęśliwy numer 7467. 7467 za 4,92. Tu wysyłasz SMS treści Max. Jesteś w grze o 1 000 000.

0: reklama.
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit. Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Castorama.
8: Teoria
9: i praktyka.
8: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
9: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Jeśli usłyszysz ten dźwięk,
11: AI,
10: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
12: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
13: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
14: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
15: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
16: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
15: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
16: Ascorvita Max?
15: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
10: Zdrowi.
17: I po reklamie.

0: prawej strony krzyku.
1: Sylwia.
2: We are the Swedish House Mafia.
3: Hey, this is Taylor Swift.
4: Cześć, tu Karola Kowalska. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Krosno.

0: I pyki, cyki, megi, wszystkie problemy poniedziałku w pracy załatwione, bo jest Alex Warren i jest RMF Max.
1: No i cały czas jeszcze słychać brawa dla naszych siatkarzy. W końcu jesteśmy my, Polacy, mistrzami Europy w siatkówce. Panowie, no jesteście wielcy.
0: Brawa, ale oprócz siatkówki jesteśmy też mistrzami Europy w produkcji dyni. A brawa, polski rolnik, tymi rękami polski rolnik produkuje najwięcej dyni w całej Unii Europejskiej.
1: No brawo, polski rolnik. No.
0: Brawo, oczywiście, brawo. My tak dużo produkujemy tych dyni, że nawet czasem przemalujemy je na zielono. I tak właśnie jak pomalowana na zielono dynia smakuje polski arbuz. Nie, a też dobry. Ale jaki zdrowy. Miasta mroz.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Sami wiecie, jak to u nas wygląda. Właśnie tego możesz się spodziewać po poranku w RMF Max.
2: Norwegowie mają taki sprytny plan. Chciano by, żeby zamiast karpia, żebyśmy jedli w Wigilię łososia.
3: Nie, myślimy o tym, że to jest głupi pomysł. Aha. Już była próba, żeby zastąpić wszystko paluszkami rybnymi, więc no co jeszcze?
2: No może jeszcze zastąpimy kompost suszu lemoniadą albo...

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Reklama. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
2: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
1: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z polskiego kurczaka 6,49 za kilo, 5 kilo na osobę, a 10 jaj z chowu na wolnym wybiegu, kastąd takie dobre, 7,49 z Kaufland Kart Extra. 3 opakowania na osobę. Kaufland.
3: Halo, Kasia?
4: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
3: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
4: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
5: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Smartowiczu, weź los w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
12: I po reklamie.

0: Asia,
1: Martyna,
2: Lady Gaga.
0: Z tej strony modelki
3: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
4: Krosno 97 i 6 FM. Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
6: Za oknami niby jesień, a pogoda nas rozpieszcza zarówno na Sądecczyźnie, jak i Podkarpaciu. W Krośni i Nowym Sączu w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy na termometrach do 22 stopni. Wyraźnie chłodniej w górach. Bieszczady i Beskid Niski zaoferują dziś od 15 do 17 stopni z porywistym wiatrem, a w Beskidach Sądeckich będzie to od 12 do 15 stopni. Noc czeka nas pogodna, ale mglista, a ponadto miejscami w dolinach temperatury przy gruncie mogą spaść do zaledwie 1 stopnia na plusie. Jutro powtórka ze słonecznej i ciepłej aury.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
4: Już za chwilę wracamy z hitami na maksa.

0: I cała firma tańczy Danca Kuduro Don Omar w RMF Max 5 minut i 13.
1: Ręka do góry, talia sama obraca się pół obrotu i to jest właśnie Danca Kuduro.
0: Oni tam tak śpiewają?
1: Dokładnie tak śpiewają.
0: Wow.
1: No, co prawda warto znać języki.
0: Keira odpadła z Tańca z Gwiazdami, ale jest ktoś, kto świetnie ją zastąpi. I tak się śmieje Asia Meus, ale będzie fajnie. Będę oglądał w niedzielne wieczory. Poniedziałek po południu przynosi ważne informacje w temacie młodzieżowego słowa roku. Plebiscyt wystartował, o tym będzie we Fleszu i arcyfajna prognoza pogody jest naprawdę dobra. Koniecznie zostańcie na szczegóły.
2: Reklama. Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Wszystko, czego dziś chcę,
3: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak ptasie mleczko Wedel, 13,99 przy zakupie dwóch, a od wtorku szynka bez kości kilogram, 9,99.
4: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
5: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge watchuję w robocie?
6: Hot doga poproszę.
5: Nie każdy ogląda w pracy. Ja tak. Kanal Plus, nie dla każdego, dla mnie.
7: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
8: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
10: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
11: I po reklamie.

0: Minęła 13, a wysłuchacie RMF Max. Przy mikrofonie Marek Makuła. Zapraszam na Krośnieńsko-Sądecki, Flash w pigułce. Wystartował plebiscyt na młodzieżowe słowo roku 2026. Jego celem jest wyłonienie najciekawszych i najbardziej popularnych wśród młodych ludzi słów, określeń lub wyrażeń. Od dziś do 25 października można zgłosić propozycje słów konkursowych wraz z wyjaśnieniem ich znaczenia. Spośród najczęściej zgłaszanych słów jury wyłoni finałową listę, która następnie zostanie poddana internetowemu głosowaniu. Ten etap będzie trwał od 3 do 30 listopada. Rozstrzygnięcie plebiscytu nastąpi w grudniu. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku decyzją internautów oraz jurorów zwyciężyło słowo szpącić.
1: Słuchacie RMF Max.
0: Budowa nowej placówki opiekuńczo-leczniczej przy Sądeckim Szpitalu Specjalistycznym ma usprawnić system opieki nad pacjentami wymagającymi długoterminowej pomocy. Jak będzie wyglądał nowy obiekt i kiedy ruszają prace?
2: Budynek zostanie połączony łącznikiem z budynkiem B na poziomie drugiego piętra. To jest oddział internistyczno-kardiologiczny. Planowane rozpoczęcie inwestycji to jest pierwszy kwartał 2027, to jest ogłoszenie przetargu, a zakończenie całej inwestycji planowane jest na pierwszy kwartał 2029.
0: Wyjaśniała Agnieszka Zalek-Rachtan, rzecznik prasowy Szpitala Specjalistycznego w Nowym Sączu. Przejdźmy dalej. Rusza druga edycja plebiscytu Diamenty Małopolskiej, który ma wyłonić najbardziej innowacyjne i unikalne lokalne firmy oraz inicjatywy. Zgłoszenia przez stronę internetową diamentymałopolskiej.rmfmax.pl można przesyłać do 9 października. Na 3 zwycięskie podmioty czekają statuetki, po 10 tysięcy złotych grantu na rozwój oraz kampanie reklamowe na antenie RMF Max. Laureatów poznamy 12 października. Tymczasem sanocka Alma Mater obchodzi właśnie ćwierćwiecze swojej działalności, podsumowując lata sukcesów i planując kolejne inwestycje. W jakich kierunkach kształci obecnie studentów Uczelnia Państwowa w Sanoku?
3: Przede wszystkim to są kierunki około medyczne, inżynierskie, społeczne, pedagogika, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, fizjoterapia, mechanika i budowa maszyn, rolnictwo z leśnictwem. Szeroka oferta, bardzo szeroka oferta, wszystkie praktyczne i na wszystkie jest bardzo duże zainteresowanie, z czego się bardzo cieszymy.
0: Mówił rektor Uczelni Państwowej w Sanoku Mateusz Kaczmarski. Z innych doniesień, przed nami koniec problemów z dojazdem do Huty Krępskiej. W Krępnej kończy się budowa nowej kładki nad Wisłoką. Żelbetowa konstrukcja o długości 36 metrów zastąpi dotychczasowy brud i wiszącą kładkę, zapewniając bezpieczny przejazd nawet przy wysokim stanie wody. Inwestycja w sercu Magórskiego Parku Narodowego kosztowała blisko 2 800 000 zł, a do jej pełnego otwarcia zostały już tylko formalne odbiory. Z kolei w Nowym Sączu nie będzie powrotu do pomysłu poprowadzenia sądeczanki lewą stroną Dunajca przez gminę Chełmiec. Szef krakowskiego oddziału GDDKiA kategorycznie odrzucił żądania protestujących mieszkańców osiedli Zabełcze i Przetokówka. Pojawiła się jednak opcja rezygnacji ze sporej estakady, a także zwężenie samego wlotu nowej drogi do Nowego Sącza do jednego pasa.
1: Sprawdź. Zaraz pogoda w RMF Max.
4: Zaraz pogoda w RMF Max.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Druga połowa dnia upłynie nam pod znakiem bezchmurnego nieba lub małego zachmurzenia, a na termometrach w Krośnie, Brzozowie i Sanoku zobaczymy dziś od 21 do 22 stopni. W Nowym Sączu i Brzesku podobnie, od 20 do 22 kresek na plus. Ciśnienie mamy bardzo wysokie, jakość powietrza umiarkowaną, ale za to biometr jest korzystny. W nocy zimno i pogodnie, ale nad ranem mogą pojawić się gęste mgły. Jutro z kolei czeka nas powtórka z pięknej aury. Na termometrach do 22 stopni, a na niebie mnóstwo słońca.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
6: Więcej poniedziałków już nie będzie. Przynajmniej we wrześniu. I to jest dobra wiadomość, ostatni poniedziałek września dzisiaj.
7: A ja mam jeszcze lepszą wiadomość, bo ten ostatni poniedziałek września można wygrać milion w RMF Max.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Doskonale wiemy w RMF Max, czego potrzebujecie w poniedziałek 20 po pierwszej, żeby szybciej szło w pracy. Eli Oaks dla was.
1: I takiej wiadomości jeszcze chcemy, żeby się sam zrobił dzień dzisiaj. Nowość na stacjach benzynowych.
0: O.
1: Można oddać zużyty olej do smażenia. Żeby nie wylewać go tak do zlewu bez sensu, to jedziesz sobie na przykład na Orlen i wytankowujesz się z rzepakowego i w zamian dostajesz hot doga.
0: Jezu, to dobrze, że nie smażone, bo bym się bała, że usparzyli na tym, co przywiozłam.
2: Reklama. Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja.
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
2: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
5: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
4: A gdzie tak jest?
5: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
4: O, już zatrudniam.
5: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.

0: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Uwaga, łowcy naklejek Gangu Zaradniaków! Podwajamy Wasze naklejki! Od poniedziałku 28 do środy 30 września za każde 67 zł wydane w Biedronce z kartą Moja Biedronka dostaniesz dwa razy więcej naklejek. Tak, dwa razy więcej! Dzięki temu możesz jeszcze szybciej zdobyć swojego ulubionego zaradniaka lub książkę. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji Gang Zaradniaków w sklepie i na gangzaradniaków.pl. Gang Zaradniaków. Podwójne naklejki, podwójna frajda.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
8: Skoda. I po reklamie.

0: Marek.
1: Zuśka.
2: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
3: Hey, it's Dua Lipa.
4: Hey, this is Kygo.
5: Z wami Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
6: RMF Max. Krosno 97,6 FM.

0: to właśnie my jesteśmy ta ekipa odpowiedzialna za wasz Eldorado. Lecimy złotą autostradą 28 minut przed drugą, by rozdać wam dzisiaj po raz pierwszy w RMF Max milion złotych!
1: Złota kumulacja w RMF Max, milion do zgarnięcia i żeby było jeszcze łatwiej, to właśnie teraz mamy dla was pierwszy i jedyny dzisiaj bonus.
0: Razy 200 mnożymy każde zgłoszenie, które teraz poleci na numer, uwaga, nowy numer, 7467. Piszecie SMS o treści Max, ten SMS kosztuje 4,92 i Max wysłany na 7467 przez 10 najbliższych minut, to jest 200 razy więcej szans na to, by wejść do finału i wygrać, uwaga, milion złotych.
1: Specjalnie od nas dla was taki mnożnik, 200 szans więcej na to, żeby ten milion trafił do was.
0: Posłuchajcie tej melodii. Ta melodia brzmi jak niewykorzystana szansa. A mogłeś tam być, w tym większym mieszkaniu, w tym fajniejszym miejscu na spędzanie wolnego czasu, bo kto by tam o 13.33 siedział teraz w pracy, no wiadomo.
1: Zrób tak, żeby nie żałować, dlatego łap za telefon i właśnie teraz wysyłaj hasło Max pod nowy numer 7467.
0: Max 7467. Milion w RMF Max.

0: RMF Max po południu i wszystko gra. I ustaliliśmy, dlaczego ta jesień taka ładna. Bo sobie kupiła coś na letniej wyprzedaży i będzie w tym łazić do końca tygodnia.
1: Piękny, słoneczny i ciepły tydzień przed nami. Najnowsze prognozy za kilka chwil. Zostańcie po szczegóły.
2: Reklama.
3: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
3: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
2: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
5: Skoda. Cappuccino. Kafe latte.
6: Co robisz?
5: Trenuję zamawianie kawy McCafe za piątkę.
2: Już od środy każda mała i średnia kawa McCafe za 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
8: W biznesie jak w górach. Gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
9: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes 4. edycja organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
10: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
2: I po reklamie.

0: zaraz pogoda w RMF Max.
1: Zaraz pogoda w RMF Max.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Druga połowa dnia upłynie nam pod znakiem bezchmurnego nieba lub małego zachmurzenia, a na termometrach w Krośnie, Brzozowie i Sanoku zobaczymy dziś od 21 do 22 stopni. W Nowym Sączu i Brzesku podobnie, od 20 do 22 kresek na plus. Ciśnienie mamy bardzo wysokie, jakość powietrza umiarkowaną, ale za to biometr jest korzystny. W nocy zimno i pogodnie, ale nad ranem mogą pojawić się gęste mgły. Jutro z kolei czeka nas powtórka z pięknej aury. Na termometrach do 22 stopni, a na niebie mnóstwo słońca.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
4: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.

0: To jest właśnie ta trójeczka pomagaczy w pracy. Liwka, Jonathan i PZ w RMF Max. 29 minut przed godziną 14 ogarniają wszystkie najtrudniejsze wyzwania poniedziałku.
1: A dzisiaj wieczorem o 20:45 gramy ze Szwecją w Lidze Narodów w piłkę nożną i podobno trener Urban szykuje na Szwedów niespodziankę w składzie drużyny.
0: Siatkarze zagrają za piłkarzy. Niespodzianka, ta-dam! Ale to się może udać, wiesz, siatkarze są na fali, to i mamy do czynienia z mistrzami Europy, a podobno naszej biało-czerwonej reprezentacji. W każdym sporcie jest potrzebny jakiś sukces, żeby tam mogli spokojnie kontynuować dzieło.

0: Reklama. Dużo
1: dobrego. Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto dużo dobrego.
2: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
3: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pko.bp.pl.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: W te 5 lat pewnie najpierw licencjat, potem magister, ale wcześniej zostałbym ekspertem od sprzętów, żeby studiowanie wchodziło na wyższy poziom.
7: Wybierz przedmiot, który pomoże Ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.
8: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
9: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
8: Od poniedziałku do środy papryka czerwona kilogram tylko 5,99, a winogrona jasne jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: I po reklamie.

0: 97 i 6 FM.
1: W głośnikach macie RMF Max, a przy mikrofonie Marek Makuła. Zapraszam na flash i prognozę pogody o 14. W najbliższych dniach może być drożej na stacjach paliw. Koncernom paliwowym nie udało się utrzymać benzyny poniżej 8 i diesla poniżej 9 zł za litr. Prognozy też nie są optymistyczne.
2: Obecnie podstawowa benzyna kosztuje w kraju średnio 8,19, natomiast diesel 9,14. Jeszcze przed weekendem była nadzieja na to, że te ceny spadną, głównie dlatego, że do Nowego Jorku przyleciał prezydent Iranu, a prezydent Ameryki sygnalizował, że jest się gotów dogadać w sprawie zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie, no ale ostatecznie Donald Trump pogłosił, że porozumienia nie ma.
1: Szansy na tańszą ropę i tańsze waluty też nie będzie, dodaje Krzysztof Berenda.
0: Słuchacie RMF Max.
1: W Limanowej ruszyła procedura odwołania władz miasta przed końcem kadencji. Do komisarza wyborczego w Nowym Sączu wpłynęło już oficjalne zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania burmistrza oraz całej Rady Miasta. Aby jednak do głosowania w ogóle doszło, inicjatorzy akcji muszą w ciągu 60 dni zebrać co najmniej 1123 podpisy poparcia od mieszkańców. Z kolei Tyczyn wybrał nowego burmistrza. Został nim Adrian Michałek. W drugiej turze przedterminowych wyborów 29-letni przewodniczący Rady Miasta i społecznik zdobył ponad 63% głosów, pokonując Jacka Surówkę. Frekwencja w gminie wyniosła nieco ponad 36%. Przyspieszone głosowanie było konieczne po tym, jak w połowie czerwca z funkcji zrezygnował dotychczasowy włodarz Janusz Błotnicki. Nowy burmistrz zapowiada kontynuację rozpoczętych w gminie inwestycji. Przechodzimy do głównych bohaterów rywalizacji o Puchar Rowerowej Stolicy Polski, którzy w Nowym Sączu wykręcili nieprawdopodobne wyniki, gwarantując miastu drugie miejsce w kraju w kategorii miast do 100 tysięcy mieszkańców.
3: Pobiłam zeszłoroczny i udało mi się zdobyć w tym roku pierwsze miejsce, bo w tamtym miałam drugie, ale to czysta przyjemność i będę próbowała lepiej w przyszłym. To tak mnie relaksuje, po prostu odcinam się i jestem w swoim świecie. Ponad 100, 160, 200, jak była brzydka pogoda, to niecałe 100, sobota, niedziela również.
1: Mówiła jedna z nowosądeckich rekordzistek. Dodajmy, że w 8. edycji rowerowej Stolicy Polski udział wzięło około 90 tysięcy rowerzystów, którzy przejechali łącznie ponad 18 milionów kilometrów. Tymczasem Krośnieńskie Regionalne Centrum Kultury Pogranicza czeka na chętnych do udziału w zajęciach na nadchodzący sezon 2026-2027 w licznych pracowniach i zespołach. Zajęcia cieszą się ogromną popularnością, oznacza to jednak, że liczba miejsc jest ograniczona.
4: Mamy limity na każde grupy zajęciowe, ale to ze względu na to, żeby pracowało się komfortowo i żeby każde dziecko, czy też młodzież, czy też osoba dorosła została zaopiekowana przez instruktora, żeby dostała odpowiednią uwagę. No, każda osoba wymaga innej uwagi i zaopiekowania innych swoich cech i potrzeb.
1: Wyjaśniła dziś naszemu reporterowi Agnieszka Kaszczyszyn z Regionalnego Centrum Kultury Pogranicza w Krośnie. Ja tymczasem zapraszam już na prognozę pogody.
5: Będzie ładnie?
0: Za chwilę pogoda w RMF Max.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Przed nami bardzo stabilne pogodowo popołudnie, czyli mnóstwo słońca, błękitne niebo i dość wysokie jak na tę porę roku temperatury. Na termometrach zobaczymy do 22 stopni w Krośnie i Nowym Sączu, choć na południu w górach może być odrobinę chłodniej, a do tego mocniej powieje tam wiatr. Ciśnienie mamy bardzo wysokie, jakość powietrza umiarkowaną, a biometr korzystny. Noc zanosi się na pogodną, choć nad ranem mogą pojawić się mgły, a miejscami temperatury mogą spaść do zaledwie 1 stopnia powyżej zera. We wtorek bez zmian, ciepło i słonecznie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
7: Yeah. Irek jest dzisiaj pająkiem i ma babie lato na pełnej.
8: Bo babie lato to są te takie małe pajączki, które latają na takich świstach z pajęczyny, wiatr ich je nosi, słońce pięknie ogrzewa.
7: I jak one robią?

0: królowa dobrego nastroju. Zalia, tylko mnie kochaj w RMF Aksy. 14 minut po 14.
1: Naród już myśli o feriach zimowych, wyobraźcie sobie.
0: Brawo naród, jesteśmy cudownym narodem.
1: 3 razy więcej Polaków w porównaniu do zeszłego roku już planuje ferie zimowe w ciepłych krajach i okazuje się, że rezerwujemy w ogóle na potęgę.
0: Brawo.
1: Hiszpania, Egipt.
0: Brawo, brawo, brawo. Warto rezerwować na potęgę nie tylko wyjazdy, ale i powroty. Bo sytuacja światowa jest taka, że różnie może być.

0: Walka z cieniem waszego dyrektora. 19 minut po godzinie 14 jest taka informacja, której potrzebuje wasza kawka w pracy. Oj, potrzebuje.
1: Musicie to wiedzieć. Nowe badania pokazały, że mózg to tak naprawdę są dwa osobne organy. Tylko ten pramózg i mózg, one się połączyły w drodze ewolucji. No i teraz jest jeden.
0: Max. Wiedziałem, że tak było i tak jest, i tak będzie. Czyli my faceci zawsze myślimy mózgiem. Tylko czasem tą jego bardziej pierwotną część.

0: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
1: Hey, what's up? It's Martin Garrix.
2: Hey, I'm Ed Sheeran.
3: Cześć, tu Michał Siwek. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max.
5: Hity na Maxa.
6: Hity na Maxa.

0: prawda, że fajnie gramy. Tak gramy, że trochę przyjemniej zrobiło się w pracy, kiedy to na stole, obok ciebie, tam przy głośniku ustawionym na RMF Max, leży 1 000 000 złotych.
1: I teraz trzymajcie się mocno, bo za godzinę, po 15:30 usłyszymy się z Pawłem Jaworem, żeby pierwszy historyczny finał, w którym wygrać będzie można w Maxie 1 000 000 złotych, mógł się odbyć.
0: www.rmfmax.pl, tam teraz klikajcie w sprawie miliona dla ciebie.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
2: To tata dał mu pierwszą gitarę i później było już z górki gwiazda internetu i gwiazda listy Hot Band też. Alex Warren wraca w nowości, którą polecam w tym tygodniu. Emerald Eyes czeka także na twój głos pod rmfmax.pl.
1: Hot Band Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
3: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
4: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Codziennie coś sprawdzamy. Wiadomości, terminy, powiadomienia, lajki. A zdrowie? Są rzeczy, które naprawdę warto sprawdzić. Jedno przypomnienie może wiele zmienić. Szczególnie wtedy, kiedy podamy je dalej. Pobierz aplikację Moje IKP i zapisz się na badania profilaktyczne.
6: Profilaktyka! Podaj dalej!
7: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
8: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
7: Czyli frosty kupiłeś?
8: Prościej się nie da.
9: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
10: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
11: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
12: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
13: I po reklamie.

0: Jestem Tomek, a to moja ekipa.
1: Cześć, jestem Angelika.
2: What's up everybody, I'm Armin van Buuren.
3: Cześć kochani, z tej strony Klaus.

0: będzie ładnie?
1: Za chwilę pogoda w RMF Max.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Przed nami bardzo stabilne pogodowo popołudnie, czyli mnóstwo słońca, błękitne niebo i dość wysokie jak na tę porę roku temperatury. Na termometrach zobaczymy do 22 stopni w Krośnie i Nowym Sączu, choć na południu w górach może być odrobinę chłodniej, a do tego mocniej powieje tam wiatr. Ciśnienie mamy bardzo wysokie, jakość powietrza umiarkowaną, a biometr korzystny. Noc zanosi się na pogodną, choć nad ranem mogą pojawić się mgły, a miejscami temperatury mogą spaść do zaledwie 1 stopnia powyżej zera. We wtorek bez zmian, ciepło i słonecznie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Swedish House Mafia w RMF Max w dniu meczu Polska-Szwecja. No trochę mniej ich dzisiaj lubimy.
1: Ciszej ich zagrałem przede wszystkim.
0: Specjalnie, no po co właśnie?
1: No dzisiaj jest mecz Polska-Szwecja i to może akurat potwierdzić, że poniedziałek to jest faktycznie najgorszy dzień tygodnia. Ale nie ustając, trzymamy kciuki w składzie.
0: Asia Meus.
1: Irek Jakubek, do jutra. Pa. Będzie pięknie, pa.
2: Reklama. Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
5: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
4: Od poniedziałku do środy pizza Feliciana tylko 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A kawa mielona Chibo 500 gramów jedynie 24,99. Kaufland.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj!
11: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
12: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
13: Jeszcze tylko dzisiaj w RTV Euro JD dwie raty gratis. Kup piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja jeszcze tylko dziś. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: I po reklamie.

0: Związek. Razem jesteśmy RMF Max. RMF Max. Krosno 97 i 6 FM.
1: W RMF Max pora sprawdzić, co słychać w kraju, na Podkarpaciu i Sądecczyźnie. Marek Makuła, zapraszam na Flash o 15. Ministerstwo Zdrowia przygotowuje nowe standardy po ostatniej serii wycieków danych pacjentów. Firmy, które przetwarzają dane medyczne, będą musiały spełnić ostrzejsze wymogi w zakresie cyberbezpieczeństwa. Wśród obowiązkowych zabezpieczeń znajdzie się na przykład wieloskładnikowe uwierzytelnienie i monitorowanie nietypowych wyszukiwań.
2: Między innymi są oczywiście te wszystkie takie techniczne założenia, to jest zwrócenie uwagi na to, jak te dane powinny być przechowywane, jak zapewnić jak najwyższy standard bezpieczeństwa.
1: Mówiła Katarzyna Kopiec-Dziemczyk z resortu zdrowia. Przypomnijmy, ostatnio zaatakowana została firma, która tworzy oprogramowanie Medyk. Za ten cyberatak odpowiadają te same osoby, które w sierpniu wykradły dane 19 milionów Polaków z firmy MyDR.
0: Słuchacie RMF Max.
1: Inwestycja w nowy zakład opiekuńczo-leczniczy przy szpitalu specjalistycznym w Nowym Sączu, o której mówimy wam od rana, ma

0: blisko 1700 metrów kwadratowych powierzchni, dwie kondygnacje nadziemne i jedną podziemną. Znajdzie się w nim m.in. sala widowiskowa na 250 miejsc, biblioteka, przestrzeń wystawowa, sale prób, fitness taneczne oraz kręgielnia. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, nowe Centrum Kultury ma być gotowe za około 3 lata.
1: O szczegółach informował Łukasz Zakrzewski. A teraz wracamy jeszcze do zmagań o Puchar Rowerowej Stolicy Polski. Wśród najaktywniejszych rowerzystów z Nowego Sącza nie brakowało osób, które przebiły wynik 3000 kilometrów.
2: Jechałem do przodu cały czas, no bo jak inaczej, no. 3881, zabrakło mi tylko 100 kilometrów do 4000. Zdrowie daje chyba, no nic więcej, no tu i ta satysfakcja, że się jeździ, no. No 200 kilometrów se machnąć dzień w dzień, tak to jest trochę, jest wysiłku.
3: Po prostu lubię jeździć na rowerze, 3000 w tym roku. Ja i tak jeżdżę cały rok to, dla siebie i dla zdrowia.
1: Mówili rowerowi rekordziści z Nowego Sącza. Na koniec przypominamy, że Krośnieńskie Regionalne Centrum Kultury Pogranicza prowadzi zapisy na zajęcia w sezonie 2026-27, dając szansę na rozwój pasji tanecznych, muzycznych i malarskich. Jednak na część zajęć zapisy otwarte są przez cały rok.
4: Kiedyś było tak, że można było dołączać tylko i wyłącznie w sierpniu czy we wrześniu. Teraz myślimy, że warto jednak dołączać w trakcie, zobaczyć jak te grupy pracują, jakie działania realizują. No i warto dołączyć do zajęć tanecznych. Zapraszamy na przykład do takiego zespołu tańca współczesnego Stretch. I to są zajęcia taneczne dla młodych osób od 14 roku życia.
1: Wyjaśniła dziś naszemu reporterowi Agnieszka Kaszczyszyn z RCKP.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Zarówno na Podkarpaciu, jak i na Sądecczyźnie termometry pokazują dziś przyjemne wartości od 18 do około 22 stopni. Mamy świetną słoneczną pogodę i nic nie wskazuje na to, by ten stan rzeczy miał się zmienić. Także noc zapowiada się na pogodną, choć nad ranem mogą pojawić się gęste mgły, które ograniczą nam widoczności na drogach do około 300 metrów. Poza tym temperatury mogą spaść miejscami do zaledwie 1 stopnia na plusie, jednak dotyczy to głównie obszarów podgórskich. A jutro czeka nas kolejny piękny dzień. Będzie mnóstwo słońca i do 22 kresek na plus.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
3: Poczekaj, bo szef tutaj patrzy. Mów coś dobrze, mów. 4:00 po 16:00.
4: Aż się zestresowałem.
3: W kanale nadawczym.
4: Jesteśmy, Świderski, Borycka cały czas z wami.
3: No i Alex Warren.
4: Passenger.
3: Też jest.
4: Będzie też akcent. Max.
3: No i przypominamy też, że za chwilkę bardzo fajny konkurs. Już na rmfmax.pl można zaglądać i się zgłaszać, a szczegóły za chwilę.

0: Sponsorem konkursu Obrona Tytułu Eksperta jest właściciel sieci sklepów Media Expert i Media Expert.
1: A, no i tutaj, słuchajcie, Alan Walker nam zrobił niezły klimat przed chwilą z numerem Fate w RMF Max. 13 minut po 16. No jest to nastrój podniosły, gdyż rok akademicki się zaczyna w tym tygodniu. Nie chciałabym nikogo straszyć.
2: 1 października,
1: to już w tym tygodniu, w czwartek, ale za to można ten rok akademicki zacząć sobie przyjemnie z tysiakiem do wykorzystania w Media Expert.
2: No właśnie, dlatego czekamy na wasze zgłoszenia na rmfmax.pl. Tam wybieracie przedmiot, który jest ci niezbędny w nowym roku akademickim. Jeśli nas przekonasz, komisję ekspertów.
1: Tak, to my oceniamy. My jesteśmy egzaminatorami tutaj. Fajnie będzie, zobaczycie.
2: I później zadzwonimy do ciebie, to będziesz musiał obronić swój wybór.
1: Tak jest, więc szybciutko zachodzimy. Wchodzimy teraz na rmfmax.pl. Wybieracie swoją nagrodę, swój przedmiot, który wam się przyda w tym roku akademickim. No i potem przed nami trzeba będzie ten wybór obronić.
2: rmfmax.pl, tam wbijajcie i szukajcie.
3: Kanał nadawczy w RMF Max. Świderski i Borycka.
0: Sponsorem konkursu Obrona Tytułu Eksperta jest właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.

0: Bierzemy ten poniedziałek na spokojnie. Robin Schulz, Watermat, Take It Slow na 20 minut po godzinie 16 w RMF Max. A jeszcze tak w temacie początku roku akademickiego, to słuchajcie, według najnowszych danych, miesięczne życie studenta kosztuje dziś ponad 4000 zł.
1: Ojej.
0: 4 koła.
1: To już chyba zadychy się nie da przeżyć.
0: Najem, jedzenie, czesne, bilety, no i te wszystkie drobne wydatki tak zwane.
1: Okej, okay. Ja pamiętam jeszcze, że wiozłam koleżance dychę kiedyś od jej siostry na studiach. To już za to się wyżyć nie da, ale słuchajcie, zawsze warto pomyśleć, żeby zamiast kawy na mieście, to może jednak te słoiczki od mamy przyjąć.
2: Reklama. Panie Pascalu, mm-hmm. A czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co w sisy. Taniej kupować.
2: A no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie konserwy rybne Nixe. Drugi taj.

0: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
1: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego smartfona, kup smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max za 2399 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: I po reklamie.

0: Kaigo i Take Me Back w RMF Max. No studenci wracają na uczelnię. Rok akademicki się zaczyna już w tym tygodniu, w czwartek. Ale żeby tak na osłodę trochę tej sytuacji było wam przyjemniej, to możecie dzisiaj obronić tytuł eksperta. Magister Borycka Justyna na miejscu, magister inżynier Świderski Piotr również.
1: Witam, kłaniam się, jestem.
0: To jest komisja egzaminacyjna, która dzisiaj będzie oceniać pracę Kacpra. Dzień dobry, panie Kacprze. Panie Kacprze, słabo pana słyszymy, proszę chwilkę poczekać. Powinno być lepiej. Czy jest pan na miejscu na sali?
2: Halo, jestem na sali.
0: Jest pan na sali, bardzo dobrze. Dobrze się słyszymy. No to przejdźmy od razu do rzeczy. Panie Kacprze, pan nam wysłał zgłoszenie dzisiaj na rmfmax.pl. No i wybrał sobie rzecz, która na ten rok akademicki jest potrzebna.
2: No tak, mnie generalnie, tak, ja sobie tak stwierdziłem, że najlepszą rzeczą dla mnie w tym momencie, myślę, że byłyby takie właśnie słuchawki z wyciszeniem i to nawet nie do słuchania muzyki, tylko po prostu zwyczajnie do odgrodzenia, ponieważ tak, generalnie mój współlokator uwielbia gotować, więc generalnie cały czas kręcimy się wokół tego. Mam też, słuchajcie, świetnego sąsiada, który jest centralnie nade mną i ma takie po prostu chyba specjalne zadanie, żeby być najgłośniejszym na świecie po północy, także wiecie mi, jest bardzo wesoło, a moje słuchawki niestety nie mają tego wyciszenia, więc troszeczkę taki, wiecie, no...
1: Płatny. Słuchaj, Kacper, wybrałeś słuchawki dokanałowe JBL Livebeam 4 z funkcją ANC właśnie.
2: Dokładnie.
1: A powiedz, nie wolałbyś takich naucznych słuchawek?
2: O, przyznam szczerze, że wszystkie takie, które gdzieś tam pozwolą mi wyciszyć otoczenie, będą jak najbardziej odpowiednie.
1: A jakieś metody badawcze zastosowałeś przy tych wyborach? Przepraszam, zastosował pan przy tych wyborach?
2: Szanowna komisjo, generalnie stwierdzam, że chyba nie, jeszcze jakby nie miałem okazji nawet zbytnio zbadać otoczenia, ale starałem się jak mogłem, z palcami w uszach, że tak powiem, udało się wyciszyć otoczenie, więc wierzę, że z takimi słuchawkami również mi się uda.
1: No i co pani magister, pani sądzi?
0: No myślę, że całkiem odpowiedź jest to uzasadniona. No proszę jeszcze tak trochę się poprawić, bo tam w pracy recenzenckiej jeszcze będziemy zwracać uwagę na ten brak metod badawczych, ale myślę, że możemy ocenić tę pracę na takie 4 z plusem i bardzo proszę, karta podarunkowa o wartości 1000 zł do Media Expert leci do ciebie, Kacper. Możemy już przejść na ty.
2: Super, miło mi bardzo.
0: Możesz to, słuchaj, wykorzystać zarówno na wybrane przed siebie słuchawki i przez siebie słuchawki dokanałowe JBL Livebeam 4 ANC, ale też na coś innego z oferty, więc warto zaglądać na rmfmax.pl, tam możecie sobie sprawdzić jeszcze, co jest do wyboru.
1: Na przykład smartwatch Huawei Watch GT7 i albo tablet Lenovo, tak. Jest też głośnik Marshall, także wbijajcie na rmfmax.pl, jutro będziemy również do was dzwonić.
0: No i Kacper, jeszcze raz gratulacje.
2: Bardzo dziękuję, dzięki.

0: Audycja zawierała lokowanie produktu.
1: W programie lokowano znak towarowy Media Expert, należący do właściciela sieci sklepów Media Expert i Media Expert.pl.

0: Lost Frequencies i Marie Flores w RMF Max. Paraíso brzmi jeszcze jak wakacje, ale dobra, nie ma co się czarować, wakacje już skończone, no.
1: Za chwilę prognoza pogody, sprawdzamy najnowszą i tą najświeższą.
2: Robisz weekend?
3: Koncert. A za tydzień lecimy do Włoch.
2: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
3: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
2: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
3: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy. A do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo. Więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
2: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
4: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl. Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja!
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
4: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
6: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
7: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
8: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem, bankiem BNP Paribas.
9: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
10: I po reklamie.

0: 7 i 6 FM.
1: Zarówno na Podkarpaciu, jak i na Sądecczyźnie termometry pokazują dziś przyjemne wartości od 18 do około 22 stopni. Mamy świetną słoneczną pogodę i nic nie wskazuje na to, by ten stan rzeczy miał się zmienić. Także noc zapowiada się na pogodną, choć nad ranem mogą pojawić się gęste mgły, które ograniczą nam widoczności na drogach do około 300 metrów. Poza tym temperatury mogą spaść miejscami do zaledwie 1 stopnia na plusie, jednak dotyczy to głównie obszarów podgórskich. A jutro czeka nas kolejny piękny dzień. Będzie mnóstwo słońca i do 22 kresek na plus.

0: Dobrze robią te skrzypce, co? LA Oaks i Reasons w RMF Max. No a kochani, ciepło jest, owszem. Cieszymy się, słońce świeci fajnie, ale w nocy to już tak raczej jeden stopień, prawie mróz.
1: Także bardzo proszę się ubierać. Będziemy za chwileczkę też sprawdzać najważniejsze wiadomości ze świata i kraju, także bądźcie blisko, tu RMF Max, tu kanał nadawczy.
2: Ogłoszenie RMF Max.
3: Sami wiecie, jak to u nas wygląda. Właśnie tego możesz się spodziewać po poranku w RMF Max.
4: Czeska policja zatrzymała Polaków tam w okolicach Pragi, którzy w takim nagrzanym, zwykłym, normalnym samochodzie, nieprzystosowanym, podkreślam, do przewożenia...
0: Do przewożenia
4: jedzenia, przewozili ponad 300 kg kebaba.
5: Tego, co się tam dopiero z tego, z którego nam tną. A spoko, w tych kebabach to i tak nie ma przecież mięsa żadnego. Nie?

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Reklama.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
7: Jeszcze tylko dzisiaj w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja jeszcze tylko dziś. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: I po reklamie.

0: Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max. RMF Max. Krosno 97 i 6 FM.
1: O 17 w RMF Max kłania się Marek Makuła. Zapraszam na Sądecko-Krośnieński Flash w pigułce. Bądźmy czujni, używając szybkich płatności, apeluje policja i ostrzega przed jedną z metod internetowych oszustów. Przestępcy wysyłają pieniądze na przykład przez Blika, a potem proszą o ich zwrot na inne konto lub inny numer telefonu. Nie róbmy tego sami, radzi młodsza aspirant Danuta Ofianewska.
2: Idźmy do banku, tak? Powiedzmy, że dostałam dziwny przelew, nie wiem co to za pieniądze, nie chcę nigdzie klikać, a przede wszystkim nie klikajmy w żadne strony, w żadne linki, a już na pewno nie na konta Blik. I chcę, żeby ktoś mi sprawdził to konto, tak? Niech się tym zajmuje bank.
1: Policja zwraca uwagę, że oszukani seniorzy często nie zawiadamiają o przestępstwie, bo się wstydzą.
0: Słuchacie RMF Max.
1: Ruszają remonty dwóch mostów w Piwnicznej Zdroju. Umowa na modernizację obiektów przy ulicy Zdrojowej została podpisana, a cała inwestycja pochłonie prawie 300 tysięcy złotych. Wykonawca załomnicy Zdroju zajmie się wzmocnieniem przyczółków, naprawą płyty pomostu, wylaniem nowej nawierzchni oraz montażem balustrad. Wszystkie prace mają zakończyć się do 20 grudnia. Niemniej kierowcy muszą i tak przygotować się na kolejne utrudnienia. Od jutra drogowcy ruszają z pracami na odcinku drogi powiatowej Nowy Sącz-Florynka.
3: Prace będą prowadzone na ponad kilometrowym odcinku drogi powiatowej w Kamionce Wielkiej. Będzie to generalny remont na tym odcinku. O szczegółach mówi dyrektor powiatowego zarządu dróg w Nowym Sączu, Wojciech Błażusiak.
4: Rozpoczynamy remont drogi w miejscowości Kamionka Wielka, czyli droga Nowy Sącz-Florynka, jedna z głównych dróg. Prace zakładamy około 2 miesięcy powinny potrwać. Będzie wahadło, będą światła.
3: Modernizacja drogi będzie kosztować ponad 2 miliony 100 tysięcy złotych.
1: O szczegółach informował nasz reporter Julian Dulemba. Teraz coś dla mieszkańców największego osiedla w Krośnie. Klub sąsiedzki Krośnieńskie Asy na osiedlu Markiewicza to bezpłatna inicjatywa Fundacji Graty dla lokalnych mieszkańców. Spotkania odbywają się w każdy czwartek w godzinach od 10 do 13 w saloniku artystycznym Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy

0: kształcenia, ale to również rozwój nauki i wpływ na rozwój takich społeczności jak Sanok.
1: Mówiła wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. Wizualnym i trwałym symbolem jubileuszu placówki stał się nowo odsłonięty okolicznościowy mural, który ozdobił jeden z uczelnianych budynków.
2: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Czeka nas spokojny i pogodny wieczór na całym Podkarpaciu i w Małopolsce. Noc przyniesie jednak znaczne spadki temperatur. Na ziemi krośnieńskiej zobaczymy na termometrach od 4 do 7 stopni, a w rejonie Nowego Sącza od 6 do 8. Ponadto miejscami w dolinach temperatura może spaść do zaledwie 1 stopnia na plusie. Spodziewamy się także gęstych mgieł nad ranem. Jutro czeka nas z kolei powtórka z pięknej aury. Niebo będzie błękitne, a termometry pokażą do 20 stopni w Krośnie i do 22 w Nowym Sączu.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Już za chwilę wracamy z hitami na maksa.
4: Nie wiem, czy to zauważyliście, ale generalnie mam wrażenie, że jak w poniedziałek się naprawdę dużo dzieje, to przynajmniej szybko leci. Proszę, już jest po 17. 4 minuty po 17 dokładnie, a tutaj wciąż kanał nadawczy.
5: Świderski Boryska, kłaniamy się jeszcze raz bardzo nisko i zapraszamy do 18. Jesteśmy z wami.
4: No to jeszcze Somber leci.

0: z Łajciorem i jego składem lecimy dalej przez ten poniedziałek, 11 minut po godzinie 17, tu RMF Max, tu kanał nadawczy, a tymczasem słuchajcie kochani, mamy dla was muzyczną perełkę. Ciekawe kto pamięta, początek lat 2000 i pewien chłopak z dredami w teledysku.
1: Jezus, ten chłopak z dredami. Można się było zakochać, co?
0: W ogóle fakt jest taki, że ten chłopak z dredami próbował swoich sił jako DJ, jako producent, ale finalnie skończył jako szef kuchni.
1: Naprawdę?
0: Tak.
1: No i co? No przynajmniej dobre jedzonko. Kariera jakaś jest, ale no
0: miksował.
1: Został nieśmiertelny, został legendarny w teledysku oczywiście Boom Funk MCs, czyli Freestyler. I to jest klasyk.
0: Waka maka
1: pom. Dzisiaj będziemy wam grać w RMF Max. To co? Gotowi? To ja odliczę takie 3, 2, 1.
0: Bu.
1: Freestyler. Ciary, no po prostu ciary.
0: Dajcie głośniej.

0: Nówka sztuka w RMF Max na 20 minut po godzinie 17. Two Colors, Prima Donna, tu cały czas kanał nadawczy, a my mamy, słuchajcie, ważne info dla mieszkańców bloków. Wiedzieliście, że ten rower, który zostawiliście na klatce schodowej, może was kosztować nawet 5 koła? 5 tysięcy złotych może was kosztować zostawienie roweru na klatce schodowej. I słuchajcie, takie teksty w stylu, ale moim sąsiadom to nie przeszkadza, nie zadziałają, bo jak przyjedzie straż pożarna albo policja, no to nie ma przebacz. Także chcielibyśmy bardzo się dowiedzieć, co wasi sąsiedzi trzymają na klatce. Messenger RMF Max jest do waszej dyspozycji. Dajcie znać, co wasi sąsiedzi trzymają dziwnego na klatce.
1: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
2: Co robisz w weekend?
3: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
2: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
3: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
2: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
3: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy. A do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo. Więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
2: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
4: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
5: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
6: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z nowego ekspresu.
5: No, tego z Media Expert.
6: No tak.
7: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach, Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
8: I po reklamie.

0: lalkę.
1: Poniedziałek bez zadyszki, to nie w RMF Max jak coś. Marlon Hofstad i I Like w RMF Max oczywiście, 33 minuty, 34 prawie, po godzinie 17. A my pytamy o to, co wasi sąsiedzi mają na klatkach schodowych. Szczerze, spodziewałam się, że będą to rzeczy typu buty, może nie wiem, jakieś
2: pranie,
1: śmieci, ale naprawdę zaskakujecie.
0: Lalkę, kuchenkę gazową, hulajnogi elektryczne, rowery i dużo więcej rzeczy by się znalazło.
1: Czekaj, może Paweł, może ty po prostu mieszkasz w jakimś sklepie z elektroniką, bo to tak brzmiało w sumie.
2: A jeszcze na Messengerze mam...
1: W tle, no.
2: Ja jeszcze na Messengerze mam Martę z Budowlanego, słuchajcie, bo jej sąsiad trzyma watę szklaną, papier ścierny, a nawet narzędzia.
1: Wow, to jest mocne, ale czekamy na więcej. Możecie jeszcze nas zaskoczyć. Głosówki ślijcie na Messengera RMF Max. Co wasi sąsiedzi trzymają na klatce?
3: Kanał nadawczy RMF Max. Świderski i Borycka.

0: Ale to jest świetny numer. Norweskie trio Bounce i ich Magnetic w RMF Max na prawie 20 minut do godziny 18. Ale my teraz nie o Norwegii, tylko o Szwecji, bo słuchajcie, przypominamy, że dzisiaj Polska zmierzy się ze Szwecją, która pół roku temu pozbawiła nas szans na udział na Mistrzostwach Świata.
1: Ale Szwecja nas pozbawiła generalnie wiele w historii. Jakoś tak mam wrażenie,
0: nie da się ukryć.
1: Kojarzy. No słuchajcie, po tym meczu z Bośnią i Hercegowiną, to nie wiem, siatkarzom naszym dobrze idzie. To może po prostu trzeba zacząć odbijać rękami czy coś.

0: Zuśka.
1: Hey, it's Shakira.
2: Hey, it's Somber.
3: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Hity na maksa.
5: Hity na maksa.
6: Czeka nas spokojny i pogodny wieczór na całym Podkarpaciu i w Małopolsce. Noc przyniesie jednak znaczne spadki temperatur. Na ziemi krośnieńskiej zobaczymy na termometrach od 4 do 7 stopni, a w rejonie Nowego Sącza od 6 do 8. Ponadto miejscami w dolinach temperatura może spaść do zaledwie 1 stopnia na plusie. Spodziewamy się także gęstych mgieł nad ranem. Jutro czeka nas z kolei powtórka z pięknej aury. Niebo będzie błękitne, a termometry pokażą do 20 stopni w Krośnie i do 22 w Nowym Sączu.

0: jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit.
1: Przedłużyć lato jeden dzień.
0: To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Ten mundial normalnie nas prześladuje. Shakira i Burna Boy, Die Die. 3,5 minuty zostało do godziny 18 w RMF Max.
1: Coś w tym jest, faktycznie. Po 18 Grabastery przejmuje, więc będzie się działo, a dzisiaj Polacy grają ze Szwecją o 20:45. No, to trzymajmy się tam wszyscy, a my się słyszymy jutro o tej samej porze. Świderski i Borycka, pa, pa.
0: Hej.
2: Reklama. Panie Pascalu, mm-hmm. A czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
5: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
6: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
7: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj.
10: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
11: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
12: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
13: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes 4. edycja organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
14: I po reklamie.

0: i 6 FM.
1: Słuchajcie, RMF Max, a to Flash w pigułce z Krosna i Nowego Sącza. Marek Makuła, zapraszam. Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej zasiliło 50 nowych funkcjonariuszy. Podczas uroczystości w Przemyślu złożyli oni ślubowanie na sztandar oddziału. Dla wielu z nich była to chwila szczególna i początek wymarzonej służby w formacji odpowiedzialnej za ochronę granic państwa.
2: Wśród nowych funkcjonariuszy jest 10 kobiet i 40 mężczyzn. Większość pochodzi z Podkarpacia. Nowo przyjęci strażnicy graniczni rozpoczną teraz specjalistyczne szkolenie w ośrodku w Lubaniu. Po zdaniu egzaminów wrócą na Podkarpacie już w stopniu kaprala i zostaną skierowani do służby w różnych placówkach Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.
1: O czym informował nasz reporter Łukasz Zakrzewski.
0: Słuchacie RMF Max.
1: Przenosimy się do Nowego Sącza, gdzie przy szpitalu specjalistycznym w przyszłości ma powstać zakład opiekuńczo-leczniczy, który ma rozwiązać jeden z problemów sądeckiego szpitala. Chodzi o pacjentów, którzy nie wymagają już hospitalizacji w oddziałach szpitalnych, ale ze względu na swój stan zdrowia nadal potrzebują opieki medycznej.
3: W szpitalu planowane jest budowanie zakładu opiekuńczo-leczniczego, który został zaprojektowany na 5 kondygnacji. Będą to 3 piętra, parter i piwnica. Piwnica będzie przeznaczona na miejsce doraźnego schronienia na około 206 miejsc. Powierzchnia to około 2990 m2. Będą tamże szatnie oraz pomieszczenia techniczne. Parter przeznaczony będzie na ogród zimowy dla pacjentów.
1: Powiedziała dziś naszemu reporterowi rzeczniczka prasowa Szpitala Specjalistycznego w Nowym Sączu Agnieszka Zalek-Rachtan. Z innych informacji, w życie weszły nowe zasady dla początkujących kierowców. Osoby, które zdały prawo jazdy kategorii B po 4 września, obowiązuje 2-letni okres próbny, zasada bezwzględnej zerowej tolerancji dla alkoholu za kółkiem oraz dodatkowe ograniczenia dla niepełnoletnich kierujących. Zmiany nie działają wstecz. A teraz dobre wiadomości dla mieszkańców Zagorzyna.

Ten numer wielki hicior Calvina Harrisa zagrałem wam tak na zachętę. Śpiewała Ellie Goulding. Tak, tak, wyjdźmy outside, wyjdźmy w ogóle na zewnątrz, idźmy na spacer, dopóki jeszcze nie zrobiło się tak szybko ciemno. A jak się zrobi ciemno, to też jeszcze można sobie pospacerować i w ogóle korzystajcie z pięknej polskiej jesieni, w szczególności w tym tygodniu. No jutro też rekordowa pogoda w Polsce, wysokie temperatury, sporo słońca w wielu miejscach, a na południu to nawet jutro 23-24 stopnie. Oczywiście nie od rana, tylko tak wiecie, po południu w słońcu. No ale zawsze. No to na słoneczną, piękną jesień nasza kolejna nowość. Mrozu i Kacperczyk w RMF Max. Wszystko, czego chciałem.

0: Ale dobrze to pędzi, może ktoś się z nami w aucie rozpędzi, tylko przepisowo, oczywiście, drodzy kierowcy. To nowość w RMF Max od duetu Neptunika, Niemcy, dwójka przyjaciół w numerze What If. I ciekawe, czy wejdą szybko w tym tygodniu do zestawienia listy Hot Bands. Nowe notowanie już dzisiaj od 20. I mogę wam zdradzić, że będzie premiera, wiecie co, Roxy, jaka Roxy? No, Roxy Węgiel zrobiła piosenkę na jesień. To przed wami.
1: Reklama.
2: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
1: Phonix Ból Uszu Max.
2: Słucham?
1: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
2: Phonix Ból Uszu Max?
1: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
4: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Chcesz, by Twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
7: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
8: Codziennie coś sprawdzamy. Wiadomości, terminy, powiadomienia, lajki. A zdrowie? Są rzeczy, które naprawdę warto sprawdzić. Jedno przypomnienie może wiele zmienić. Szczególnie wtedy, kiedy podamy je dalej. Pobierz aplikację Moje IKP i zapisz się na badania profilaktyczne.
9: Profilaktyka! Podaj dalej!
10: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
11: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
12: A teraz w RTV Euro AGD.
13: Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
14: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
15: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
16: I po reklamie.

Ekipa znana z bardziej alternatywnego grania, tutaj bardziej przebojowo, Tame Impala i Lose w RMF Max. Teraz chciałbym włożyć tradycyjny kij w weselne mrowisko, słuchajcie, bo doczytałem coś fajnego, że większość facetów to jednak nie odczuwa potrzeby organizowania dużego wesela i nie miałoby problemu z całkowitą rezygnacją generalnie z takiego hucznego przyjęcia. Przyznaję się, to ja też jestem w tych procentach, ale wiecie, chłopaki, no czasami musimy się dostosować w imię miłości, naprawdę, naprawdę. Trzeba wydać. No to ja wam życzę, żeby nie kosztowało aż tyle. I Wiktor Waligura dla tych, którzy szukają DJ-a. Cztery pory roku. No niestety ja już zajęty, ale może ktoś się znajdzie. A jak nie, DJ to orkiestra. Właśnie, zróbcie przy orkiestrze, cała rodzina to zapamięta.

0: Wydaje mi się, że ten numer Alana Walkera pasowałby może do nowej filmowej wersji Mortal Kombat, albo w ogóle do jakiejś takiej wojennej produkcji, albo takiego filmu o końcu świata. Fate, czeka na wasze głosy na liście Hop Bands. Dzisiaj piękna pogoda, a co czeka nas jutro? I czy jutro też będzie można wskoczyć w shorty przynajmniej po południu? Sprawdzimy to za chwilę w RMF Max.
1: RMF Max. Reklama.
2: Nowy rok akademicki na wypasie?
3: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
2: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
3: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
4: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny

0: ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
2: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
3: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
4: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
5: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
9: I po reklamie.
10: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
11: Hey, what's up? It's Martin Garrix.
12: Hey, I'm Ed Sheeran.
13: Cześć, tu Michał Siwek. Razem jesteśmy RMF Max.
14: RMF Max.
15: Krosno 97 i 6 FM.
16: Noc z poniedziałku na wtorek minie pod znakiem całkowicie czystego nieba, ale przyniesie odczuwalny chłód. W okolicach Krosna temperatury spadną miejscami do 4 stopni, a w dolinach tylko do 1 powyżej zera. Wokół Nowego Sącza odrobinę cieplej, tam od 6 do 8 stopni. Przed świtem uważajcie jednak na mgły, które ograniczą widoczność na drogach do około 300 metrów. Jutro czeka nas kolejny ciepły dzień. Na termometrach na Sądecczyźnie i Podkarpaciu zobaczymy od 19 do 22 stopni i taka przyjemna słoneczna aura utrzyma się do końca tygodnia.

0: Ach, jak pięknie, że we wrześniu o tej porze możemy tak polatać trensowo dzięki królowi, prawda? Armin van Buuren i jego nowość Everlasting śpiewa Sasha, chociaż trzeba przyznać, że drugi król, no król drugiego miejsca, czyli Tiesto, no też ostatnio wraca do trensów. Mam nadzieję, że fani Tiesto się nie obrażą, że powiedziałem, że Tiesto to jest teraz na miejscu drugim, może wskoczy ponownie na miejsce pierwsze, ja nie wiem. Zostańcie z Rebaw Max, mam wasze ulubione kawałki na poniedziałek, teraz sprawdzimy, gdzie warto sobie wyjść.
1: Słuchacie RMF Max Krosno. Co w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza? Jutro będziecie mogli zobaczyć dwa spektakle przygotowane przez kadrę i studentów Akademii Muzycznej w Katowicach, Zakładu Tańca. Nasze spotkania przy Sennej Bramie i Ikar, który skradł słońce. 6 października wystąpi Andrzej Piaseczny. 11 zamelduje się Maciek Maleńczuk, a dzień wcześniej artysta pojawi się na scenie Jasielskiego Domu Kultury. Od 14 do 16 października potrwa inny Młodzieżowy Festiwal Teatralny. 2 października w Brzozowskim Domu Kultury wystąpi Jacek Wójcicki, krakowski artysta znany z Piwnicy pod Baranami. Kino. 13 Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Młode Horyzonty. Po raz pierwszy w historii część festiwalowego repertuaru na ekranach kin Helios. Pierwszy weekend z projekcjami za nami, ale możecie jeszcze nadrobić albo kontynuować w nadchodzącym. Młodsi widzowie będą zadowoleni. Lalka nadciąga. Podobno Dorociński nie schodzi z poziomu, wysokiego poziomu.
2: Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
8: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze.

0: Ukraina Mięs 19,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 3 kg na konto Moja Biedronka oraz prosto z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 10,99 za kilogram. Biedronka.
1: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Cappuccino. Kafe latte.
3: Co robisz?
2: Trenuję zamawianie kawy McCafe za piątkę. Już od środy każda mała i średnia kawa McCafe za 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
9: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego smartfona, kup smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max za 2399 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: I po reklamie.

0: W głośnikach macie RMF Max, a przy mikrofonie kłania się Marek Makuła. Pora na Krośnieńsko-Sądecki, flash w pigułce. Kierowcy stojący w wielokilometrowych korkach na zachodniej obwodnicy Nowego Sącza muszą zacisnąć zęby. Utrudnienia na tym odcinku potrwają jeszcze kilka tygodni. Z powodu remontu ronda w Podrzeczu ruch odbywa się tam wahadłowo, a w godzinach szczytu przejazd z Chełmca do Brzeznej zajmuje nawet godzinę. Zatory są na tyle duże, że sygnalizację świetlną musiały wspomóc osoby ręcznie kierujące ruchem. Od 4 listopada drogowcy przeniosą się na drugą połowę ronda.
1: Słuchacie RMF Max.
0: Ambasada Rosji domaga się natychmiastowego wstrzymania demontażu pomnika wdzięczności Armii Czerwonej w Rzeszowie i przywrócenia go do pierwotnego stanu. Rosyjscy dyplomaci mówią o naruszeniu dwustronnych umów, jednak miasto prac nie przerywa. 8-metrowy monument po 75 latach znika z placu ofiar getta, a jego poszczególne elementy trafią do Muzeum Techniki i Militariów oraz na rzeszowskie cmentarze. Tymczasem Uczelnia Państwowa imienia Jana Grodka w Sanoku uroczyście świętuje swój okrągły jubileusz 25-lecia istnienia. Z tej okazji odsłonięto nowy mural, a władze zapowiadają dalszy rozwój placówki i poszerzanie jej oferty edukacyjnej.
2: Tegoroczna rekrutacja pokazuje, że naprawdę, nie wyobrażam sobie regionu miasta Sanoka, Bieszczad, Beskidu Niskiego bez uczelni w Sanoku. 25 lat ówcześni dygnitarze, którzy podjęli decyzję o podjęciu, uruchomieniu Uczelni Państwowej w Sanoku, rozumieli, chociaż myślę, że ta skala sukcesu, która dzisiaj jest, jaką świętujemy, myślę, że przerosła ich oczekiwania, z czego jesteśmy bardzo dumni. Bardzo się z tego cieszymy.
0: Powiedział dziś naszemu reporterowi Mateusz Kaczmarski, rektor Uczelni Państwowej w Sanoku. Zmieniamy temat. Planowany przy Nowosądeckim Szpitalu Specjalistycznym Zakład Opiekuńczo-Leczniczy ma być odpowiedzią na ogromne zapotrzebowanie na takie miejsca w regionie. Co dokładnie znajdzie się w nowym budynku?
3: Gabinety lekarski, pielęgniarski, psychologa, także część rehabilitacyjną, kuchenną, magazyny, łazienki. To jest około 718 metrów kwadratowych. Pierwsze, drugie, trzecie piętro przeznaczone będą na sale dla pacjentów. Będą to sale jedno-, dwu- i czterołóżkowe. Budowany zakład będzie posiadał 120 łóżek. Całkowita powierzchnia użytkowa budynku to będzie, tak planujemy, około 4451 metrów kwadratowych.
0: O szczegółach mówiła rzeczniczka prasowa Szpitala Specjalistycznego w Nowym Sączu, Agnieszka Zelek-Krachtan. Tymczasem Regionalne Centrum Kultury Pogranicza w Krośnie rusza z nowym naborem na zajęcia w sezonie 2026-2027 dla dzieci i młodzieży i dorosłych. W ofercie znajdziemy m.in. taniec współczesny, balet czy warsztaty wokalne, teatralne i plastyczne.
4: Zapraszamy i dzieci,

No i już jest pacjentka zero, patient zero. Nasza premiera tego tygodnia, Taylor Swift, która odpoczywa sobie po ceremonii MTV Video Music Awards. Wszystko odbyło się ostatniej nocy w Los Angeles. Taylor oczywiście otrzymała kolejne nagrody, w tym za teledysk roku do The Fate of Ophelia. I wiecie co? Bardzo możliwe, że na przykład w Wielkiej Brytanii w najbliższy weekend to Taylor Swift będzie mieć 3 piosenki z reedycji swojej ostatniej płyty na szczycie. Na miejscu 3., 2. i 1. będzie Taylor Swift. Wyobraźcie sobie także taką sytuację na liście Obencji. Ja nie wiem, może kiedyś do tego dojdzie. Lecimy dalej z najważniejszymi hicierami przy poniedziałku. No i tutaj nasz debiutant ostatnich dni, MJ Deli i jego Deli Supreme.

Kiedy już rzeczywiście Swedish House Mafia skończy karierę, to na pewno trafią do jakiegoś szwedzkiego Muzeum Gwiazd. Swedish House Mafia, Luckily Happiness is so sad. To ósemka, to jest numer, przy którym można mieć ciarki. Pięknie to leci, tygodnie lecą, ale wciąż słucha się tego z ogromną przyjemnością, musicie przyznać. A teraz nasza kolejna taneczna nowość w RMF Max. Nowy wykonawca Warriner i jego Let Me Forget.

0: nawijała kiedyś Nina Sky do Move Your Body i mamy Baby Wow. Nasza kolejna nowość tego tygodnia to Karol G, imprezowa Latino. Karol startuje na miejscu siódmym. Brawa dla niej, brawa dla fanów. Zostańcie z RMF Max. Za chwilę sprawdzimy, gdzie ląduje Marlon Hofstadt, jego I Like. Będzie też premierowo dzisiaj Roxy Węgiel w piosence Na jesień.
1: Max. Reklama.
2: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: Ci panowie z Media Expert.
2: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
4: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci.

0: vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych.

0: O pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
1: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
2: W te 5 lat pewnie najpierw licencjat, potem magister, ale wcześniej zostałbym ekspertem od sprzętów, żeby studiowanie wchodziło na wyższy poziom.
3: Wybierz przedmiot, który pomoże Ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.
4: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
5: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
4: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
5: Ascorvita Max?
4: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
6: Zdrowi.
4: I po reklamie.
7: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
8: Ja też dołączam. Jestem Agata.
9: What up, it's the weekend.
10: What's up, it's Sean Paul.
11: No witam, Dawid Miązek z tej strony.

Jesień trwa bez końca. Kto by tak chciał? Na pewno każda jesieniara. Roxy Węgiel ma dla nas nowość właśnie na jesień i czeka na wasze głosy w tym tygodniu na liście Hot Bands. To nasza premiera, na którą głosujecie pod rmfmax.pl. Gdzie są fani Roxy? Halo, halo, skoro mamy taki piękny wrzesień, piękną jesień, no to głosujemy na naszą jesieniarę i otwieramy jeszcze wrześniowo pierwszą piątkę listy Hot Bands. Tutaj Alex Warren i jego Passenger.

Nasza Adela, no prawie nasza, bo słowacka, Ain't in LA, tak śpiewa, dostała się prawie do ekipy Cat's Eye, bo brała udział w tym muzycznym castingu. Może nie wyszło, ale ma talent. Od małej dziewczynki tańczyła balet, nawet szkoląc się w Londynie w jednej z najlepszych baletowych szkół świata. Nasza baletnica czeka na wasze głosy, rmfmax.pl, a my lecimy dalej, jesteśmy coraz bliżej jedynki. Tutaj imprezowa klubowa trójka, Robin Schulz i Watermat odświeżają klubowy klasyk, na trzecim Bullet, Take It Slow. RMF Max. RMF Max. 3 numer.

Wieczorowe klasyki też się znajdą. Tutaj Laru i Bulletproof. Przemek Grabowski, witajcie po 21. Świętujemy piękną końcówkę września, ostatni poniedziałek miesiąca. No i mam do was wieczorowo jeszcze jeden numer, który nie zmieścił się dzisiaj w zestawieniu listy Hot Bands, a myślę, że no, dla takich gwiazd to chyba znajdzie się wolne miejsce. Słuchajcie, wasze głosy starają się także Maluma i Shakira w końcu razem w tej produkcji.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Pepas Otwaruko, remiksował to także Tiesto. To dla wszystkich naszych maksowych milionerów, bo dzisiaj wystartowała nasza nowa zabawa i też możesz wejść do gry i ty też możesz zostać u nas milionerem. Tak, tak, tak, milion do wzięcia w kasie, w gotówce RMF Max rozdaje wam jesienią takie pieniądze. No to za chwilę numer, przy którym też bym świętował taką kasę, gdyby coś tam wleciało, gdyby pojawiło się 6 zer na koncie. Aicz i Mata czeka Ring My Bell, ale oczywiście w polskim remiksie. Max.
1: Reklama. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
2: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
1: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
2: Ascorvita Max?
1: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowie. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
4: No, ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
6: Teraz w Media Expert. Nowy sprzęt przywozimy do twojego domu.

0: stęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
1: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
2: I po reklamie.

0: od dawna to wiem.
1: Nareszcie męskie granie orkiestra, a my nareszcie wiemy, jak poprawić swoją koncentrację, w szczególności wieczorowo, kiedy się trzeba przygotować na przykład do nauki. No to proszę obejrzeć swoje biurka i to, co macie na biurku i wszystko dookoła, bo okazuje się, że bałagan może utrudniać koncentrację. Im więcej przedmiotów mamy w polu widzenia, tym więcej bodźców musi filtrować nasz mózg, po prostu nawet tak w podświadomości. 5 minut sprzątania biurka może więc zrobić więcej niż wieczorna kawa. Ja się przyznaję, no też tutaj trochę porozkładane, też idę trochę posprzątać i posłuchamy dobrego bitu, robiąc porządek przy biurku. Madison Mas, jego New Vibe, Who Dis. Bye bye, out of my mind. You say hello and I don't reply. Got my own friends. You got yours, you don't know me anymore. I'm on the way.

Fajny klimat, taki jesienny. Post Malone i Sway Lee wieczorowo w numerze Sunflower. A kto miał dzisiaj iść na siłownię, ale jednak się nie było, jednak się nie poszło. Wiecie co, okazuje się, że czasami rzeczywiście najtrudniejsza część treningu to często samo wyjście z domu. Dlatego może zadziałać prosty trik, obiecać sobie na przykład tylko 10 minut ruchu, bo wtedy mniej się stresujemy, że musimy tam być przez godzinę albo przez 90 minut, tak więc obiecujemy sobie, że idę poćwiczyć tylko na 10 minut, a po tych 10 zwykle łatwiej zostać dłużej. Spróbujcie, może jutro będzie łatwiej, proszę bardzo, nie ma za co. No i jeszcze taka muzyczna inspiracja na trening, na ćwiczenia. Nasza kolejna nowość w RMF Max. Wraca Lost Frequencies w numerze Paraiso.

0: Tylko kochaj mnie, no trudno jej nie kochać, kiedy tak fajnie dla nas śpiewa. Zalia w RMF Max, tylko słuchaj mnie. Przemek Grabowski, dziękuję za wieczorne spotkanie. Wracam do was jutro, wtorek, godzina 18. Słyszymy się po pracy, po szkole, a o 20 nowe notowanie list tylko będzie, dziesiątka hitów, nowości, premiery, kawałki, których może jeszcze nie znacie. Sprawdzajcie nowych wykonawców i głosujcie na rmfmax.pl. Miłej nocy, do usłyszenia, cześć!
1: Reklama. Wygenerowano z AI.

0: Aplikację Media Expert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost, utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
6: Halo, Kasia?
7: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
6: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
7: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
8: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: I po reklamie.

0: strony Asia.
1: Tu Ola i Jarek.
2: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
3: Cześć, tu Oskar Sims.
4: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF One.